0: this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Sprawa Zonda Krypto pożyje dłużej. Śledztwo zostało przedłużone. 1,5 roku więzienia. Niestraszne, jeżeli i tak masz przed sobą dożywocie. W tej prawdzie też nowa opcja zwiedzania zoo w Trójmieście.
1: Prawda Antyradia.
0: Minuta po 6:00. Grzegorz Kornacki. Przedłużone śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Śledczy będą zajmować się sprawą co najmniej do połowy stycznia. W ostatnich tygodniach przeglądali korespondencję pracowników giełdy i zablokowali 4 miliony euro na jednym z kont bankowych. Według doniesień Rzeczpospolitej liczą na dużo więcej. Mają namawiać szefa Zonda Krypto na współpracę. Chcieliby, żeby Przemysław Kral został świadkiem koronnym. Jego wiedza pomogłaby odkryć kulisy działalności rynku i udział mafii w praniu pieniędzy w bitcoinach.
1: Prawda Antyradia.
0: 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Taki wyrok usłyszał były prezydent Korei Południowej za szerzenie dezinformacji w kampanii sprzed 4 lat. Jak stwierdził sąd, kiedy kandydat osobiście ogłasza fałszywe informacje podczas wydarzeń publicznych, poziom oddziaływania na decyzje wyborców jest znaczący. Polityk miał tymczasem kłamać, zaprzeczając, że znał jednego z prawników, z przedstawicielem Urzędu Skarbowego. Negował też kontakty swojej żony z lokalnym szamanem. Byłemu prezydentowi już wszystko jedno, 1,5 roku temu został skazany na dożywocie za kierowanie zamachem stanu.
1: Prawda Antyradia.
0: Rok Urban Labu w Zielonej Górze. Chodzi o specjalne miejsce do odpalania młodych, ich kreatywności czy działalności publicznej. O zielonogórskim Urban Labie Bartłomiej Walkowski.
2: Pilotaż, którym on jest przez 4 lata, daje nam taką swobodę, że możemy tak naprawdę czasem z miesiąca na miesiąc zmieniać trochę kwestie myślenia, a ten rok na pewno dał nam taką wizję tego, co młodzi ludzie chcieliby robić, czego by nie chcieli, i taką informację zwrotną od tych młodych ludzi, że oni przede wszystkim najbardziej potrzebują tego, żeby mieć swoją przestrzeń w mieście.
0: Teraz w głównej siedzibie Urban Labu trwa remont. Można natomiast przychodzić na fabryczną 13B.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro już o tym, czego możemy chcieć w mieście, gdańskie zoo ruszyło ze spacerami z przewodnikiem. Katarzyna Bartosz.
3: O 10:00 zaczynamy spacer w części bardziej afrykańskiej. Natomiast o 12:00 zaczyna się spacer po części bardziej zalesionej, gdzie są na przykład rodzime gatunki i zwierzęta kopytne.
0: Spacery są w cenie biletów wstępu. Jest 6:03. To była Prawda Antyradia. Radia.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Słoneczny dzień przed nami, w większości Polski będzie nawet 26 stopni. Najcieplejsze mają być dziś Wrocław i Opole, 24 stopnie w Krakowie i w Poznaniu, 23 w Szczecinie, Warszawie i w Rzeszowie, 20 stopni w Trójmieście i w Olsztynie, a najmniej 19 stopni w ciągu dnia będzie w Koszalinie.
1: Sponsorem programu były militaria.pl. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie. Personel serwis Monika Baneś-Bator.
5: Jeszcze kilka lat temu to możliwość pracy zdalnej była jednym z największych oczekiwań pracowników. I coraz częściej też stawała się takim papierkiem lakmusowym przy zatrudnianiu kandydatów, którzy po prostu pytali o to, ile dni pracy zdalnej będą mieli w tygodniu. Dzisiaj te priorytety się zmieniają. Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków. I to jest taki benefit, z którym najbardziej są kojarzeni młodzi ludzie, generacja Z, że to oni chcą mieć możliwość w trakcie dnia wyjścia na tenisa, czy łatwiejszego godzenia swojego życia prywatnego z zawodowym, a nie sztywnych godzin pracy od 9 do 17, czy od 8 do 16. I rzeczywiście wydaje się, że taki model będzie coraz częściej występował na rynku pracy, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z pracą zadaniową, czyli nie chodzi o to, żeby pracownik był dostępny przez 8 godzin, tylko chodzi o to, żeby wykonał swoje zadanie. A czy on będzie to wykonywał w godzinach porannych czy godzinach wieczornych, będzie zależało już tak naprawdę tylko i wyłącznie od niego. Oczywiście nadal jest tak, że na drugim miejscu tych najbardziej pożądanych modeli pracy znajduje się praca zdalna w wybrane dni, ale też kilka osób wskazuje na to, że wolałoby dodatkowe dni wolne, a co czwarty, że najbardziej preferowany jest skrócony tydzień pracy. Co tutaj jest ciekawe, jeżeli przyjrzymy się szczegółowo tym wynikom, to krótszym tygodniem pracy jest wyraźnie bardziej zainteresowana żeńska płeć niż mężczyźni, no i również osoby młodsze. I właśnie ta potrzeba elastyczności jest najbardziej widoczna wśród najmłodszych uczestników rynku pracy, bo to oni chcieliby mieć tę elastyczność. Starsze pokolenia nie mają aż takiej potrzeby, żeby elastycznie decydować o swoim czasie pracy, są jednak bardziej przyzwyczajone do tego 8-godzinnego trybu. I ta właśnie swoboda będzie tym argumentem dla wielu młodych ludzi, którzy będą wchodzili na rynek pracy, żeby związać się z danym pracodawcą. Natomiast firmy widać, że są dosyć ostrożne, jeżeli chodzi o deklarowanie takiej pełnej elastyczności, bo 1/3 w ogóle wskazuje, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej. Co czwarta organizacja stawia na model hybrydowy, a tylko 13% zakłada w pełni zdalne funkcjonowanie, chociaż oczywiście tutaj zależy to wiele od specyfiki działalności, bo pracę stacjonarną najczęściej wskazują firmy z sektora transportu i logistyki czy produkcji, a model hybrydowy częściej wybierają przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, a pełna praca zdalna to najczęściej IT. I widzimy też, że przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają jednak rolę nowych technologii. Już 11% uważa, że przyszły model organizacji pracy będzie w dużym stopniu opierał się na automatyzacji i rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję i to pewnie też wpłynie mocno na tryb i model pracy.
4: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
1: Cała prawda i wiesz wszystko.
6: Dojazdy do pracy zjadają nam czas wolny, a tego nie mamy zbyt dużo, bo Polacy pracują średnio 39 godzin w tygodniu, o 3 godziny dłużej niż unijna średnia. O szczegółach Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
7: Z analizy danych GUS-u z 2023 roku wynika, że średnio czas dojazdu do pracy w Polsce wynosi około 1 godziny. Mówimy tutaj o czasie dojazdu do i z pracy. Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele od porównując dane również z przed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo. I tutaj średnią tą zawyżają oczywiście osoby, które dojeżdżają znacznie dłużej. Są osoby, które dojeżdżają oczywiście ponad nawet 50 km. Natomiast średnia ponad połowa osób dojeżdża do 10 km. Oczywiście jest to uzależnione od różnych sytuacji, bo są korki, są sytuacje losowe, więc ten czas może się raczej wydłużyć niż skrócić. Mamy też te czynniki, które skracają ten średni czas. Są to oczywiście osoby, które pracują na miejscu, to mogą być prowadzący działalność w swoim miejscu zamieszkania, lub osoby, które częściowo też pracują hybrydowo lub zdalnie.
6: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
1: Cała prawda. Antyradia.
8: Magda Mleczko, zapraszam. Baseball staje się w Polsce coraz bardziej popularny. Tak, tak, moi drodzy. I jeśli chcielibyście zainteresować tym sportem swoje dziecko albo sami zacząć grać w baseball, to nie ma co zwlekać, bo tak sobie myślę, że wakacje to jest idealna pora na rozpoczęcie treningów, bo tego czasu mamy wolnego trochę więcej. Jeśli chcielibyście właśnie zagrać, to proponuję dołączyć do klubu Rawa Katowice Baseball and Softball. Tym klubem zarządza, co ciekawe, kobieta. Mój gość, dzień dobry, witam
9: dzień
8: serdecznie,
9: dobry.
8: Agnieszka Jarek-Małmyszko. Jest też pani wiceprezesem w Polskim Związku Baseballu i Softballu. Czy pani sama gra?
9: Nie.
8: To skąd ta miłość do baseballu?
9: Szukałam kiedyś dla mojego dziecka miejsca, gdzie mogłoby zacząć trenować. Moją córkę i córka moja trenowała przez 8 lat, teraz już oczywiście nie trenuje. Natomiast no, mnie to tak bardzo wciągnęło, że zostałam i zostałam jeszcze wciągnięta w struktury związkowe, bo wydaje mi się, że idzie mi to dobrze i staram się wypromować, bo ja się zajmuję w Polsce w związku z softballem stricte.
8: Czym się różni baseball od softballu?
9: W Polsce, bo na zachodzie to bywa inaczej, natomiast w Polsce w baseball grają przede wszystkim mężczyźni, w softball grają dziewczyny, w baseball baseball jest taka mała, biała piłka. W softballu jest ta piłka troszeczkę większa. Baseball gra na troszkę większym boisku, softball gra na mniejszym. I inny jest narzut, czyli w baseballu jest narzut od góry, a w softballu jest narzut od dołu.
8: A na jakim wy gracie boisku w Katowicach?
9: Mamy dwa. Mhm. Jedno w drugim, tak zwane.
8: Co to znaczy jedno w drugim?
9: No, że mamy po prostu jakby dwa boiska w jednym. Tak to planowo jest zrobione, czyli po prostu jak gramy na dużym boisku baseballowym,
8: to linie są dalej.
9: Tak, to znaczy to po prostu są, a softballowy jest z drugiej strony i wtedy rozkładamy taki płotek ograniczający i ponieważ no, w Katowice mają miejsca tyle, ile mają, w związku z tym nie było tam miejsca na dwa boiska, więc wymyśliliśmy taki dwa w jednym.
8: Ten klub Rawa znajduje się przy ulicy Asnyka.
9: Asnyka 27 w kompleksie sportowym Mosil.
8: W Katowicach. Tak. Czy gra w baseball jest tak łatwa, jak może to wyglądać podczas oglądania amerykańskich filmów?
9: Nie jest trudna, moim zdaniem, natomiast no, ja może mam trochę wypatrzone podejście do tego wszystkiego. Natomiast wydaje mi się, że nie jest trudna. Po prostu to są takie rzeczy, które trzeba załapać, czyli jest tam trochę fizyki, bo nieważne, trzeba uderzyć w tą piłkę, ale trzeba uderzyć tak, żeby ona poleciała w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie w to miejsce, gdzie chce piłka.
8: Mhm. Ile trzeba trenować, żeby dobrze uderzyć?
9: Wszystko zależy od umiejętności, wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje, ale tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć. No i tu wydaje mi się, że na przykład taki zawodnik, który nam się wydaje kompletnie do kitu, potem się okazuje być jednym z lepszych, więc nie ma tu reguły.
8: A te ubranka takie dość spore nie przeszkadzają w grze?
9: Ale to w futbolu amerykańskim. My nie mamy normalne koszulki.
8: Czyli tutaj rozumiem, że skoro macie normalne koszulki, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo kontuzji.
9: No, się można dostać oczywiście, natomiast moi zawodnicy zawsze mówią, że za klub nie boli, więc... Okay. No tak to po prostu bywa, natomiast no, dziewczyny grają w ochraniaczach na twarz z tego względu, że gdyby jakaś piłka jej trafiła, no to żeby nie było jakichś większych szkód, no chłopcy nie chcą, więc nie grają, nie ma obowiązku takiego. Natomiast no, nie jest to jakoś taki bardzo inwazyjny sport, patrząc na inne sporty, aczkolwiek nie powiem,
8: skoro
9: że nie jest
8: w ogóle inwazyjny.
9: Skoro
8: już maluchy mogą się uczyć, to chyba faktycznie nie jest inwazyjny aż tak.
9: Nie jest tak inwazyjny, jakby się mogło wydawać.
8: To od jakiego wieku możemy dziecko przeprowadzić na takie zajęcia do waszego klubu w Katowicach?
9: U nas mniej więcej od 9 roku życia. Kiedyś mieliśmy te sekcje takie maluszków zupełnych, natomiast no, było bardzo mało tych dzieciaków, które chciały u nas grać wtedy i doszliśmy do wniosku, że zaczynamy powiedzmy tak 9-10 lat. Mhm. Ale jeżeli będzie na przykład, bo nabory prowadzimy cały czas, jeżeli tych dzieci będzie więcej, to otworzymy taką sekcję.
8: A więcej jest dziewczyn czy chłopaków?
9: U nas chyba jednak jest więcej, o dziwo, dziewczyn.
8: No skoro na czele stoi też kobieta, to może to je przyciąga też
9: nie,
8: trochę.
9: Ja wiem, no inaczej, no po prostu jakoś tak staramy się bardziej, rozwijamy obydwie dyscypliny, bo tak naprawdę sekcji baseballowych mamy troszeczkę więcej niż sekcji softballowych u nas w Rawie. Natomiast, no tak jak mówię, mamy też w ogóle sekcję taką, sekcję slow pitcha. To jest sekcja, które zapoczątkowali rodzice, którzy siedzieli po prostu sobie na trybunach i nie mieli co ze sobą zrobić i ci zawodnicy, którzy już nie weszli na przykład do tej naszej sekcji seniorskiej, bo byli po prostu słabsi, nie grali już na meczach, otworzyliśmy taką sekcję slow pitcha. No i teraz ta sekcja sobie fajnie radzi, gra w ogólnopolskich rozgrywkach.
8: Pani tu rzuca takimi nazwami, że ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Sekcja slow pitcha, slow pitcha, zawody u jakieś tam U15, U40, U5. Co to znaczy wszystko?
9: Wszystkie zawody są rozgrywane tak jak w tak naprawdę wszystkich innych dyscyplinach w kategoriach różnych wiekowych, czyli mamy te najmłodsze dzieciaki, czyli U8, w softballu, bo w softballu jest troszeczkę to inaczej. Czyli mamy te U8, potem mamy U12, U15, U18, U22 i seniorów.
8: Czyli U80 na przykład?
9: Nie, myślę, że jeżeli no nie ma po prostu jakichś tam ograniczeń wiekowych, jeżeli ktoś jest dobry, natomiast no nie ukrywajmy, że ta sekcja seniorska jest dość mocną sekcją, bo my gramy w pierwszej dywizji, gramy też w czeskiej lidze Wychod, przynajmniej nasz klub i na 4 mecze mamy 3 wygrane, więc i Czesi do nas przyjeżdżają, o dziwo, gdzie wcześniej to było po prostu kompletnie nierealne, czego my się bardzo cieszymy, że Czesi zaczynają grać w Polsce.
8: Jakimi jeszcze osiągnięciami możecie się pochwalić?
9: No w tym roku wprowadzamy w ogóle razem z Ministerstwem Sportu coś takiego, żeby bardziej przyciągnąć te dzieciaki. Tak naprawdę o dzieci chodzi tu przede wszystkim. To jest tak zwany Baseball 5. Nie potrzebujemy do tego rękawic. Jest taka malutka piłka i można w tym grać tak naprawdę dokładnie wszędzie. W ubiegłym roku mieliśmy tu razem z miastem Katowice, z Wydziałem Sportu. Wprowadzaliśmy to do szkół. Mieliśmy tam takie zajęcia pokazowe, które tam skończyły się turniejem wspólnym. Teraz, no, ponieważ mamy trener naszej kadry narodowej jest z Katowic, tego akurat tej odmiany baseballu. No my jako Katowice zdobyliśmy w tym roku roku po raz pierwszy Mistrzostwo Polski w kategorii U18, czyli tej juniorskiej. Mistrzostwa odbyły się w Katowicach. To były pierwsze Mistrzostwa Polski, więc tak naprawdę chyba ten tytuł zostanie już na wieki przypisany do Katowic, z czego ja się na przykład bardzo cieszę.
8: To pucharów na półkach jest dużo.
9: Bardzo. To się po prostu już nie mieści.
8: Powiedziała pani, że macie dwa boiska, chociaż tak naprawdę dwa w jednym. To jest boisko odkryte. A co kiedy pada deszcz?
9: No to jak kiedy pada deszcz, no to zajęcia są tak naprawdę odwoływane, no bo tu nie ma możliwości, a w zimie trenujemy w katowickich szkołach, tylko wtedy są inne piłki. Bo są...
8: Powiedziała pani, że macie dwa boiska, chociaż tak naprawdę dwa w jednym. To jest boisko odkryte. A co kiedy pada deszcz?
9: No to jak kiedy pada deszcz, no to zajęcia są tak naprawdę odwoływane, no bo tu nie ma możliwości, a w zimie trenujemy w katowickich szkołach, tylko wtedy są inne piłki, bo są bardziej miękkie piłki, bo tymi takimi twardymi

0: Katowice bejsbolem i Katowice, cały Śląsk bejsbolem i softbolem stoi, bo mamy drużynę z Rybnika, Silesia Rybnik, mamy Gepardy Żory w Żorach i my jesteśmy Rawa Katowice, więc tak naprawdę jesteśmy najbardziej pod tym względem, nie wiem, jakby to powiedzieć, zbejsbolizowanym środowiskiem w Polsce. Staramy się jak najbardziej, staramy się, żeby to po prostu jak gdyby bardziej wypromować. Jesteśmy sportem niszowym i ten sport jest mocno niedofinansowany i te wszystkie rzeczy, które my robimy, to robimy po prostu własnym stupnem, bo ja na przykład na tym sporcie nie zarabiam w żaden sposób, bo robię to tylko i wyłącznie czy w Rawie Katowice, czy w Polskim Związku Bejsbolu i Softbolu, to są moje praca jako wolontariusza, tak jak cały zarząd i w jednym i w drugim klubie. Mhm. Więc musimy to kochać, żeby to robić, bo inaczej to nie miałoby sensu.
1: Jakie są cele przed wami?
0: No teraz mamy Mistrzostwa Polski U18. Tak naprawdę nasza drużyna seniorska w Rawie dostała się. No jeszcze ma do rozegrania trochę meczy, ale jesteśmy mamy nadzieję wejść do playoffów. Właśnie mamy nadzieję, na pewno już jesteśmy w tym playoffach, tylko teraz, które będziemy mieć miejsce. Będziemy też grać cały czas w tej lidze czeskiej. Kiedyś było tak, że nasze dzieciaki jeździły bardzo dużo do Czech i tam graliśmy, ponieważ no, u nas tym boiskiem było kiepsko, w ogóle go nie było, bo dopiero go mamy od 4 lat. I przed pandemią graliśmy w lidze czesko-morawskiej i teraz widzimy, że te dzieciaki, które wcześniej grały w tej lidze czeskiej, bo nie ukrywajmy, w Czechach ten sport jest po prostu sport narodowy, bo on jest tam transmitowany na wszystkich kanałach, jeżeli są jakieś mistrzostwa Europy, czy gdzieś. Czesi są w ogóle bardzo dobrzy i w bejsbolu, i w softbolu. W związku z powyższym, no jak się uczyć to od najlepszych?
1: I gra się na trawie.
0: Na trawie i na moczce. Wszystko zależy od tego, jakie jest boisko. Teraz, jak byliśmy na Mistrzostwach Europy, ja byłam z kadrą narodową w Pampelunie, no to tam było takie boisko mieszane, czyli było boisko sztuczne z trawą. Taki konglomerat. Bardzo fajnie się na tym grało.
1: Czy to jest drogi sport?
0: Ciężko powiedzieć, bo to wszystko zależy na jakim etapie ktoś sobie coś kupi. My w klubie mamy wszystko na wyposażenie, więc przychodząc do nas tak naprawdę nie trzeba mieć niczego. Natomiast rękawica bejsbolowa, no to jest w granicach tam 500 do 1000 zł. Kij, powiedzmy, można kupić za 300, ale można kupić też za 3000 kompozyt, więc.
1: A jakie są predyspozycje do tego sportu?
0: Tak naprawdę nie ma jakichś takich specjalnych predyspozycji. No, najlepszej to jest tak, jeżeli ktoś jest tak w miarę szybki, bo to trzeba po tych bazach jednak biec w miarę szybko, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś miota i to też jest tacy bardziej dobrze zbudowani zawodnicy, nawet tak naprawdę z lekką, że tak powiem, brzydko nadwagą też bardzo dobrze się sprawdzają, bo są po prostu silni, więc nie ma tam znaczenia tak naprawdę. Każdy znajdzie swoje miejsce na boisku.
1: Zapraszamy Was, moi drodzy, klub Rawa Katowice Baseball and Softball. Czeka na Was, jeśli macie ochotę rozpocząć przygodę z baseballem amerykańskim.
0: Tak.
1: To po prostu przyjdźcie, wejdźcie na stronę, tam znajdziecie wszystkie informacje boiska i ten klub znajduje się w Katowicach przy ulicy Asnyka.
0: Asnyka 27, a na stronie tam do każdej sekcji jest numer do trenera, więc zawsze można zadzwonić. Tam jest też mój numer dostępny, więc można też do mnie zadzwonić, ja pokieruję.
1: Moim gościem była Agnieszka Jarek-Małmyszko, prezes tego klubu.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Po reklamie.
8: Pożar nie jest opanowany, sytuacja ciągle nie jest dobra. Francja płonie, stary most spłynął, nowy już jest. Polska odbudowuje się ciągle po powodzi. W tej prawdzie też luksus po naszemu.
9: Prawda Antyradia.
8: Jest 6:32. Grzegorz Kornacki. Pożar wciąż nie jest opanowany, sytuacja pozostaje niekorzystna. Tak strażacy mówią o tym, co dzieje się we Francji. W Żyrondzie, na południowym zachodzie kraju, ogień zniszczył ponad 40 tysięcy hektarów terenu. Tylko z miejscowości na zachód od Bordeaux ewakuowano 220 tysięcy osób. Emmanuel Macron mówi, że gaszenie potrwa tygodniami, a te najbliższe tygodnie będą trudne.
9: Prawda Antyradia.
8: Ogień też w Hiszpanii. Tu ewakuowanych albo zmuszonych do niewychodzenia z domów jest 175 tysięcy osób. Ponad 90 tysięcy to mieszkańcy środkowej części kraju.
9: Prawda Antyradia.
8: Jest nowy most w Głuchołazach. Przeprawa została oficjalnie otwarta prawie 2 lata po powodzi, która zmyła poprzednią. Teraz ma być odporna na wielką wodę, a dookoła niej ciągle trwają roboty.
10: Jest te remonty, nie? Tutaj błoto, dziury. Nogi sobie można było połamać. Mogą to już skończyć.
11: Ale bez utrudnień nie ma, żeby było ładnie.
8: Remont drogi w Głuchołazach potrwa jeszcze kilka miesięcy.
9: Prawda Antyradia.
8: Potężne topole do wycięcia. Po tym jak burza uszkodziła jedno z drzew w katowickim Parku Kościuszki, Zakład Zieleni Miejskiej zbadał pozostałe rośliny. Okazało się, że są zagrożeniem.
12: Mowa o 10 80-letnich topolach mierzących 30 metrów i ważących jakieś 20 ton. Zakład Zieleni Miejskiej zbadał je tomografem akustycznym. Malwina Kaczor.
13: Badanie polega na tym, że na wysokości około 50 cm wbijane są specjalne czujniki i potem mierzymy prędkość i czas, z jaką fala dźwiękowa rozprzestrzenia się po tym drzewie. W zdrowym drzewie dzieje się to bardzo szybko, natomiast w takim, w którym są wypróchnienia czy zgnilizny, ten czas jest oczywiście dłuższy.
12: Po badaniu okazało się, że drzewa są w środku zgniłe i spróchniałe, dlatego urzędnicy złożyli wniosek do konserwatora zabytków o zgodę na wycinkę. Magda Poddańczyk, Antyradio.
9: Prawda Antyradia.
8: Cisza i święty spokój. To jest dla nas największy luksus podczas wakacji. Taką odpowiedź wybrał co trzeci badany dla barometru Providenta. Na kolejnych miejscach są kolejne odpowiedniki ciszy i spokoju. Bliskość natury, prywatność oraz brak tłumów. Hotel o wysokim standardzie jest symbolem luksusu dla niecałych 17% z nas. Jest 6:34. Czas na pełną kulturę. Potem prognoza pogody.
14: Pełna kultura, zapraszam. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Będziemy nadawać na żywo, będą transmisje koncertów i audycje. Strefa Antyradia będzie przy głównej scenie, a w niej antyniespodzianki. Będzie też Fundacja Najsłodsi Michała Figurskiego, która zbada wam poziom cukru. A muzycznie, mimo że impreza formalnie ruszy w czwartek, to już w środę zobaczycie m.in. WW. Najnowszy superhit Christophera Nolana ciągle na czele amerykańskiego box office. Odyseja utrzymała pierwsze miejsce w drugim tygodniu wyświetlania. Tylko w Stanach Zjednoczonych zarobiła dodatkowe 87 milionów dolarów. Debiut przyniósł 124 miliony. Trwa tydzień kultury Beskidzkiej. W Żywcu, Wiśle, Szczyrku, Makowie Podhaleńskim i Stepnej oglądać można występy zespołów z Polski i zagranicy. Impreza do 2 sierpnia.
8: Magda Mleczko, dzięki. Od 19 do 26 stopni dziś w ciągu dnia, najmniej w Koszalinie. 22 stopnie będą w Łodzi, 23 w Szczecinie, Warszawie i w Rzeszowie, 25 w Katowicach i w Zielonej Górze, a najwięcej 26 we Wrocławiu i w Opolu. Ma być słonecznie, nie za duże zachmurzenia, na południu przelotny deszcz może pojawić się w Suwałkach i w Zakopanem.
9: Desperados na wakacje w Antyradium.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
6: Zatrzymani, podejrzewani o brutalne pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Raś musi odejść. Takie są głosy po tym, jak wyszła jego mieszkaniowa przeszłość. W tej prawdzie też szczury na plakatach i ulotkach.
7: Prawda Antyradia.
6: Minęła 7. Grzegorz Kornacki. Zatrzymani, podejrzewani o brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Policja schwytała 27 i 45-latka. Jeden uciekał z miasta. W zatrzymaniu go brali udział kontrterroryści. Obaj schwytani są już znani policji. Pierwszy już siedział i walczy na gołe pięści. Drugi to pseudokibic walczący w MMA. Ofiarami napastników są 20-letnia kobieta i o rok starszy mężczyzna. Śmieli zwrócić uwagę, jaśnie państwo w kolejce w sklepie, że się wpychają. I zaciągali. Trzeci sprawca jest poszukiwany.
7: Prawda Antyradia.
6: Raś musi odejść, tak mówi kandydatka na stanowisko prezydenta Krakowa Aleksandra Owca z Razem. A mówi to po wczorajszych doniesieniach Money.pl o tym, że wiceminister odpowiedzialny za ustawę, która miała kontrolować najem krótkoterminowy, sam zarabiał na wynajmie mikrokawalerek. A tak się składa, że z ustawy wykreślone zostały zapisy pozwalające gminom na tworzenie stref wolnych od takiej działalności.
8: To jest kompletna kompromitacja tego rządu. I dlatego mam apel do pana premiera Tuska. Jest jedno wyjście z tej absolutnej kompromitacji. Natychmiastowa dymisja ministra Rasia, a po drugie niezwłoczne przywrócenie do regulacji o najmie krótkoterminowych zapisów, które zostały wykreślone z projektu.
6: Raś konfliktu interesów nie widzi, bo zanim wszedł do rządu, sprzedał 2 mieszkania. Bratu. Trzecie ma jego była żona.
7: Prawda Antyradia.
6: Popieramy Ukrainę w 100%, tak mówi nowy brytyjski premier Andy Burnham, który spotkał się z Władimirem Zełenskim. Prezydent Ukrainy był pierwszym oficjalnie przywitanym liderem przez Burnhama. Brytyjski premier potwierdził, że Londyn podzieli się z Kijowem prawami do produkcji systemu elektronicznych zagłuszaczy.
7: Prawda Antyradia.
6: Szczur ma nosa. Taka kampania ruszyła w Gdańsku, żeby mieszkańcy uważali, co robią z jedzeniem. Gdańskie Wody, Michał Gad.
9: Często resztki ze stołu lądują w toalecie zamiast w odpowiednim pojemniku na odpady. Na każde zgłoszenie informujące o szczurach w kanalizacji reagujemy i deratyzacją obejmujemy sieć połączonych ze sobą studni znajdujących się w rejonie dotyczącym zgłoszenia.
6: Kampanię można zobaczyć na plakatach, są też ulotki. Jest 7:02.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Dużo słońca i od 19 do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Jeżeli gdzieś popada, to tylko w Suwałkach i w Zakopanem. Wieczorem nie będzie padać już nigdzie, będzie przy tym od 13 stopni w Suwałkach, przez 15 w Olsztynie, 17 w Gdańsku, 19 w Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Katowicach i w Opolu, do 21 we Wrocławiu.
10: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Desperados na wakacje w Antyradiu.
11: Audycja Desperados ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: O, matko, ale się porobiło. Prawie 11 minut po godzinie 7 na zegarach. Dlaczego mówię, ale się porobiło? Bo tak, jeden na zdjęciach, drugi postanowił był się połamać i wychodzi na to, że zostałam tutaj z wami sama. Dzień dobry, słuchacie Antyradia. Proszę nie regulować odbiorników. My nazywamy się Desperanos, a właściwie dziś ja sama się nazywam Desperanos. Tu Małgo. Bardzo się cieszę, że będę mogła spędzić z wami ten wtorkowy poranek. No i mam nadzieję, że wy jesteście w tak samo dobrym humorze, w jakim ja jestem. Za moment opowiem wam, co w programie, za moment opowiem wam też, co dzisiaj dla was mam, ponieważ mam dla was podwójny bilet na bardzo fajny koncert, który już 6 sierpnia odbędzie się w Warszawie. No i pogadamy też troszeczkę o tym, co pięknego będzie się działo na Poland Rock Festiwalu, który startuje już za chwilę, już za moment. Wczoraj mogliście stamtąd posłuchać audycji Jurka Owsiaka. Jutro Jurek też będzie stamtąd do was mówił. No i jutro też ekipa Antyradia się tam wybiera, więc cały czwartek, cały piątek, całą sobotę będziecie mogli stamtąd właśnie posłuchać programu. To co? Zaczynamy!

0: Would you fuck me for blow?
1: Pytacie w listach, co ciekawego w dzisiejszym programie będzie. No więc już wam szybciutko mówię.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Ano, będzie dużo ciekawych rzeczy, przynajmniej mam nadzieję, że takie udało mi się dzisiaj dla was przygotować. Pogadamy o tym, jakaż to nowa, straganowa moda dotarła nad Bałtyk, bo jeżeli wydaje się wam, że możecie tam kupić, nie wiem, pluszowe kapibary, tak? To chyba te były zwierzątka takie, że moda była na nie ogromna. Albo inne tego typu rzeczy, to nie, to już nie jest to zupełnie modne i wasze dzieci będą prosić o zupełnie coś innego. Porozmawiamy jeszcze o tym, że rząd USA bardzo chciałby mieć taki przycisk, który wyłączy całą sztuczną inteligencję. Dlaczego? O tym dowiecie się prawdopodobnie po godzinie 8, a może uda mi się powiedzieć wcześniej. No i co? Facebook sprawdzi, czy jesteś człowiekiem, czy nie jesteś człowiekiem. Będzie taka darmowa weryfikacja. Na razie za granicą, potem to wszystko dojdzie do Polski. Będzie też kalendarium. No i będę mieć dla was konkurs, w którym będę mieć do rozdania jeden podwójny bilet na koncert zespołu Primus. 6 sierpnia letnia scena progresji w Warszawie. No, mam nadzieję, że zachęciłam, żebyście zostali ze mną trochę dłużej.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Czym pachnie dobry poranek?
6: Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Shaker.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Polacy jadą do Hiszpanii, będą pomagać w walce z pożarami. Poznań nie chce już tyle pić po konsultacjach w sprawie prohibicji. W tej prawdzie będą też zaćmienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Wyjazd w sobotę. Tego dnia polscy strażacy ruszą do Hiszpanii, żeby wesprzeć tamtejsze służby w walce z szalejącymi pożarami. Objęły one ponad 30 tysięcy hektarów powierzchni i nadal nie są opanowane. Co więcej, zagrażają terenom mieszkalnym i przemysłowym. Jeśli chodzi o strażaków z Polski, w całym sierpniu wyjedzie ich 105. To będą 3 zmiany po 35 osób każda. No i to będzie pierwsza taka akcja bez pojazdów pożarniczych. Za to z nowym modułem bojowym, ze sprzętem do gaszenia ręcznego, bez użycia wody, ale też węże i pompy do budowy linii w trudnym terenie.
0: Prawda Antyradia.
1: Mniej picia w Poznaniu. Ponad 80% mieszkańców chce dalszego ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Tak wynika z konsultacji społecznych, które trwały 1,5 miesiąca. Teraz nocna prohibicja obowiązuje w kilku dzielnicach, m.in. na Starym Mieście, Jeżycach czy Łazarzu.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 4 godziny online każdego dnia, w czasie wolnym, już poza pracą. Tak czas spędza 3/4 osób między 18 a 24 rokiem życia. Pokazuje to raport społeczny między scrollowaniem a poszukiwaniem równowagi. Psycholożka Magdalena Chorzewska.
2: Prawie 58% najmłodszych. Często lub bardzo często było online dłużej niż zamierzało, a jednocześnie prawie 49% osób próbowało ograniczać czas spędzany w internecie, więc świadomość problemu jest, ale samo wprowadzenie ograniczeń okazuje się trudniejsze.
1: Ze sztucznej inteligencji korzysta 3/4 badanych. Dla młodszych bywa ona wsparciem w trudnych momentach, a co trzeci widzi w niej przyjaciela.
0: Prawda Antyradia.
1: Jeden bilet, by mieć je wszystkie. Regionalni przewoźnicy kolejowi zachęcają do wakacyjnych wycieczek ze wspólnym biletem samorządowym.
3: Wspólny bilet samorządowy pozwala swobodnie korzystać z pociągów samorządowych przewoźników i przez całą dobę podróżować bez limitu, odwiedzając kolejne regiony oraz atrakcje turystyczne.
1: Mówił Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich. Regionalnymi składami da się przejechać z Katowic do Bydgoszczy w 17 godzin z 9 przesiadkami.
0: Prawda Antyradia.
1: I stała się ciemność. 175 lat temu w Warszawie było ostatnie widoczne w tym mieście całkowite zaćmienie słońca. Najbliższe zaćmienie, niepełne, będzie 12 sierpnia. Do 26 stopni dziś w ciągu dnia, do tego dużo słońca i mało deszczu. Nocą nie będzie nigdzie padać, ma być od 10 stopni w Olsztynie, przez 13 w Koszalinie, Krakowie i w Rzeszowie, do 14 w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, we Wrocławiu, Opolu i w Katowicach.
0: Desperados na wakacje w Antyradiu.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 7:40 na zegarach, a wy na banku umieracie z ciekawości, cóż takiego wydarzyło się 28 lipca. Ale ja się przygotowałam na tę okoliczność i już spieszę wam donieść, co takiego się działo.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Człowiek kalendarium Małgo. Dobra, słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Mlecznej Czekolady, więc zachęcam do świętowania, jeśli lubicie, bo to dobroć sama jest. Do końca 2026 roku pozostało jeszcze, wliczając dzisiejszy dzień, 110 dni roboczych oraz 47 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy. 28 lipca 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa, która po 123 latach zaborów doprowadziła 11 listopada 1918 roku do odzyskania przez nas niepodległości. W 1945 roku urodził się Rick Wright, klawiszowiec grupy Pink Floyd. Tak, wtedy się urodził. 1969 to jest w ogóle ciekawa historia. Moskiewska milicja doniosła, że setki publicznych budek telefonicznych zostało zdewastowanych przez złodziei i ci złodziei, wyobraźcie sobie, wykręcali część automatów telefonicznych. Skradzione części służyły do przekształcania zwykłych gitar akustycznych na elektryczne. Plaga kradzieży zaczęła się po publikacji artykułu w młodzieżowym piśmie, w którym dokładnie opisano, jak można zbudować elektryczną gitarę przy użyciu części telefonicznych właśnie. W 1976 roku urodził się Jacoby Dakota Shaddix, lider i wokalista zespołu Papa Roach. Przewracam sobie karteczkę. 1979 rok, utwór I Don't Like Mondays stał się drugim przebojem numer jeden grupy The Boomtown Rats w Wielkiej Brytanii. Bob Geldof skomponował tę piosenkę po przeczytaniu artykułu na temat strzelaniny w szkole podstawowej w San Diego. No i na koniec smutna informacja. Ona cały czas jest smutna, choć tyle lat minęło. W 2018 roku w wieku 67 lat zmarła Kora Jackowska, wokalistka rockowej grupy Manam.
0: Człowiek kalendarium.
1: A już za moment powiem wam, co trzeba będzie zrobić, żeby wybrać się na koncert Primus 6 sierpnia w letniej scenie progresji. Na letniej scenie progresji w Warszawie.

0: Mam dla was podwójny bilet na koncert Primus. 6 sierpnia ten koncert na letniej scenie Progresji w Warszawie się odbędzie. A co trzeba zrobić, żeby go zdobyć?
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
0: Zanim wam to zdradzę, to przeniesiemy się teraz nad polskie wybrzeże, gdyż iż sami wiecie, jak to tam wygląda. To tak samo jak zimą jedziecie w góry, w te takie popularne miejsce, no i tam masa straganów, na tych straganach masa dziwnych rzeczy. No i teraz okazuje się, słuchajcie, że w tym roku żadne gęsi, żadne kawibary i żadne takie dziwne inne rzeczy nie są modne. One się będą kurzyć w kątach. Fenomenem stały się tak zwane squishy dumpling, tak? I to są takie pierożki, serio, pierożki, ale nie takie polskie pierożki, tylko bardziej takie przypominające te pierożki mandu koreańskie, czy coś takiego podobnego. I to jest nic innego jak gniotek wypełniony żelową substancją. Te zabawki występują w wielu takich kolorystycznych wariantach. Sprzedawane są w formie tak zwanych blind boxów, czyli wy nie wiecie, który model dokładnie będzie w pudełku. Myślę, że dzieciaki tutaj zwariują i będą was bardzo namawiać, żebyście kupowali im te blind boxy, bo będą na bank chcieli mieć pełne kolekcje albo zdobyć konkretny wariant kolorystyczny właśnie. To się zaczęło od filmiku na TikToku, a gdzieżby indziej taki filmik mógł się pojawić. Tam po prostu zwariowali na ten temat. Z ciekawostek i z takich rzeczy, które są okej, to te żelowe pierożki są sensoryczną zabawką, więc też mogą przynieść dużo dobrego, mogą odstresować, mogą pomóc skupić myśli. W przypadku najmłodszych, no to chyba ważne. Zresztą przynajmniej dzieci wam się czymś zajmą i będziecie się mogli nad tym morzem zająć swoimi sprawami. Moje pytanie brzmi tak. Za odpowiedź na to pytanie przypomnę, podwójny bilet na koncert zespołu Primus, 6 sierpnia letnia scena Progresji w Warszawie. Na co najgłupszego albo najdroższego daliście się naciągnąć nad polskim morzem, albo co sami sobie takiego durnego kupiliście? 321-321-600 albo desperanos@antyradio.pl. Czekam!
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Hey!

0: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl. Volkswagen.
17: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
19: PiS walczy z jeszcze PiS-em o Sejm i o wysokie stanowisko. Strażacy poszkodowani w pożarach w Portugalii. W tej prawdzie będzie też Gdynia na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
18: Prawda Antyradia.
19: Minęła 8. Grzegorz Kornacki. Harcerze i maślarze przepychają się już nie tylko słownie, ale i formalnie. PiS przebudził się i zgłosił marszałkowi Sejmu kandydata na wicemarszałka. Dotąd był wakat, ale teraz to miałby być Marcin Ociepa. Mateusz Morawiecki stwierdził, że czuje się ojcem chrzestnym tej nominacji, bo zmobilizował partię swoim działaniem. Sam nad stanowiskami dla swojego ewentualnego klubu miał się jeszcze nie zastanawiać. Faktem jest natomiast, że jeżeli dziś członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus faktycznie zostaną usunięci z PiS, bo dziś jest posiedzenie w tej sprawie, to założą swój klub parlamentarny. Sam Morawiecki zapowiedział, że zrezygnuje z funkcji szefa Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, chyba że zostanie poproszony o pozostanie na stanowisku. To zobaczy.
18: Prawda Antyradia.
19: 3 strażaków rannych w Portugalii ucierpieli gasząc pożar w dystrykcie Guarda na północy kraju. W okolicy szaleje teraz 6 dużych pożarów, a walczy z nimi 1500 strażaków. Medycy zapewniają, że życie poszkodowanych nie jest zagrożone.
18: Prawda Antyradia.
19: To historyczny moment, tak mówią władze Gdyni o wczorajszym wpisaniu części miasta na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
20: Gdynio,
3: to twój dzień. Te chwile dedykujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, którzy każdego dnia dbają o to wyjątkowe dziedzictwo i będą je chronić dla wszystkich pokoleń. Dziękuję.
19: Mówiła wiceprezydent Oktawia Gorzeńska. Na liście UNESCO jest 18 miejsc w Polsce.
18: Prawda Antyradia.
19: Iga Świątek chce do pary. Ona i Norwek Kasper Rudd zgłosili się do miksta w wielkoszlemowym turnieju US Open. Rozgrywki pod koniec sierpnia.
18: Prawda Antyradia.
19: Jedna topola padła, inne trafiły na przesłuchanie. Katowice zbadały tomografem akustycznym drzewa w Parku Kościuszki.
13: Są to około 80-letnie topole. Mierzą 25-30 metrów, ważą 20 ton. Badanie pokazało nam, że te drzewa są już mocno wypruchniałe, zgniłe i stanowią zagrożenie dla mieszkańców, którzy spacerują po parku. Dlatego postanowiliśmy wystąpić do wojewódzkiego konserwatora zabytków o zgodę na ich usunięcie.
19: Mówiła Malwina Kaczor z Zakładu Zieleni Miejskiej. Wyciętych ma zostać 10 potężnych topoli. Ich miejsce zajmą lipy. Jest 8:02.
18: Sponsorem programu są militaria.pl.
19: Zmierzamy w stronę upałów. Jutro będzie już 30 stopni. Takiej temperatury spodziewamy się w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim. W innych miastach nie mniej niż 21 stopni. W czwartek lampa i do 36 stopni. Prognozy na piątek na razie mówią o 40 stopniach we Wrocławiu. Uwaga! A w weekend przyjdzie ochłodzenie.
18: Sponsorem programu były militaria.pl. Desperados na wakacje w Antyradiu.
20: Audycja Desperados ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: No, rozmawiamy sobie dziś o tym, na co najdroższego, na co najgłupszego daliście się naciągnąć się nad polskim morzem, albo co sami postanowiliście za własne, zarobione przez siebie pieniądze sobie tam kupić. Wszystko dlatego, ponieważ teraz na straganach królują tak zwane pierożki gniotki, takie trochę inspirowane wyglądem tymi koreańskimi pierożkami. Wcześniej były kapibary, z tego co pamiętam, były też właśnie gęsi, dużo takich bzdur, które tylko czekają na to, aby wyciągnąć od was wasze, już jak wspomniałam, ciężko zarobione pieniądze. No i dzwonicie, co to takiego było? 321-321-600.
2: Cześć. Najgłupszą rzeczą, na jaką dałem się naciągnąć nad polskim morzem, to nocleg, wiedząc, jaka tam jest pogoda. Dzięki, pozdrawiam.
1: Słuchajcie, z tym noclegiem nad morzem, to ja mam dla was taką małą radę, jako osoba, która nad morzem się wychowała. Lipiec statystycznie jest najbardziej deszczowym miesiącem i nie ma się tutaj co dziwić, że jest taka, a nie inna pogoda, ponieważ to jest zupełnie normalne i ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że troszeczkę cieplej się zrobiło, ale normalnie właśnie tak to wygląda. W lipcu pada, więc taka moja mała rada, jeśli będziecie planować wypad nad polskie morze, to sierpień i koniec września. Wróć, końcówka sierpnia i początek września. To są takie najfajniejsze dni tam właśnie. No ale to nie jest jedyny telefon.
3: No hej, Tudar. Słuchajcie, najgłupsza rzecz, jaką kupiłem nad polskim morzem, to było lody. 12 stopni padał deszcz. Oferta była lody Mewa w czekoladzie, takie chłodzące. Dobrego dnia.
1: No tak, te lody też polecam bardziej w sierpniu i w lipcu. Te pierożki, przypominam, które można kupić, te gniotki takie, są zabawką sensoryczną też, ale okazuje się, że część z tych pierożków może być dla dzieciaków niezdrowa. Słuchacz zadzwonił w tej sprawie, tak więc miejcie to na uwadze, jeśli będą bardzo je chciały.
3: No hej, Tudar. Słuchajcie, najgłupsza rzecz, jaką kupiłem nad polskim morzem, to było lody.
1: A, przepraszam, puszczam jeszcze raz to samo. Widzicie? Tak się zestresowałam, że to jest to ostrzeżenie.
4: Dzień dobry. W kwestii pierożków dzwonię. Chciałem troszeczkę przestrzec. Córka kupiła takiego pierożka, gdy byliśmy nad morzem w tym roku. Mhm. One są potwornie toksyczne. Śmierdzą benzyną. To są po prostu rzeczy, które nie powinny być, moim zdaniem, dopuszczone do sprzedaży, a tym bardziej do zabawy dla dzieci. Oczywiście nie wszystkie, ponieważ kiedyś, gdy kupiła innego, wszystko było ok, ale warto na straganie przed zakupem sprawdzić, czy ta zabawka po prostu dzieciom nie zaszkodzi. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam. Hell yeah.
1: Dzięki za ten telefon, a wy rzeczywiście zwracajcie uwagę, co tam jest dokładnie napisane.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Pytacie w listach, co po prawdzie, więc już spieszę donieść, że po prawdzie porozmawiamy o tym, że rząd USA chciałby bardzo mieć przycisk do wyłączania sztucznej inteligencji. Dlaczego tak się dzieje? Dowiecie się już za chwilę. Powiemy też o tym, że w Teksasie ludzie dzwonią, bo wydaje mi się, że w studzienkach kanalizacyjnych są zamknięte psy i szczekają, ale okazuje się, że to nie jest to. Wrócimy też oczywiście do waszych historii z nadmorza, bo te serio są epickie. Nie spodziewałam się, że aż na takie bzdury wydaliście swoje ciężko zarobione pieniądze.

0: Hi, we're Guan Waves.
1: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Biedronka.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Czym pachnie dobry poranek?
5: Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
7: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Wszyscy będą żyć poszkodowani w niemieckim zamachu, mają się coraz lepiej. Miliardy już pracują, Polska podlicza euro z KPO. W tej prawdzie też cyfrowy dobrostan, czyli jak współczesność daje w kość.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30, Grzegorz Kornacki. Wszyscy uratowani, żadna z osób rannych w sobotnim zamachu w Berlinie nie jest już w stanie zagrażającym życiu. Z takimi rewelacjami przychodzi agencja DPA. 21-letni Abdul B., który w weekend wjechał furgonetką w ludzi, zabił na miejscu jedną osobę. To była 65-letnia Polka. Zabity już sprawca został 2 miesiące temu skazany na prawie 2 lata pozbawienia wolności za przygotowywanie poważnego aktu przemocy. Nakaz aresztowania został jednak uchylony. Sąd nie stwierdził ryzyka popełnienia przestępstwa.
1: Prawda Antyradia.
0: Praca warta miliardy, 145 miliardów złotych. Z Krajowego Planu Odbudowy pracuje już w Polsce. Tak dziennikowi Gazecie Prawnej mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Jeszcze w tym roku Polska złoży 2 ostatnie wnioski o płatność. Będą warte prawie 90 miliardów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Higiena jest nie tylko pod prysznicem. Higiena cyfrowa poprawia nasze życie. Tyle, że mamy problem z byciem offline. Takie są wnioski z raportu społecznego między scrollowaniem a poszukiwaniem równowagi.
2: Prawie połowa badanych spędza online poza pracą. Co najmniej 4 godziny dziennie. Psycholożka Magdalena Chorzewska.
3: Najczęściej deklarowaną emocją związaną z korzystaniem z sieci jest ciekawość, no ale jednocześnie, szczególnie u młodych użytkowników, uruchamia emocje związane z porównywaniem się. W grupie 18-24 lata 34% odczuwa w internecie stratę czasu, 23% zazdrość, 16% brak kontroli i 14% presję.
2: Według raportu co trzeci badany wolałby żyć bez social mediów, a ponad połowa chciałaby ograniczyć czas spędzany w sieci. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Norwid To Go. Taki automat stanął w Zielonej Górze w galerii handlowej przy Wrocławskiej. Służy do wypożyczania książek. Trzeba mu tylko podać kartę biblioteczną.
4: Wczytać, wybrać sobie książkę, która nas interesuje w danym zbiorze, kliknąć podświetlić, kliknąć wypożycz, wyciągnąć ze skrytki, zamknąć i koniec. I książka już jest na naszym koncie.
0: Mówiła Marzena Wańtuchelińska z biblioteki. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Słoneczny dzień przed nami. W większości Polski będzie nawet 26 stopni, a najcieplejsze mają być dziś Wrocław i Opole. 24 stopnie w Krakowie i w Poznaniu, 23 w Szczecinie, Warszawie i w Rzeszowie. 20 stopni ma być w Trójmieście i w Olsztynie, a najmniej 19 w Koszalinie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Desperados na wakacje w Antyradiu.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: No to teraz szybciutko opowiem wam, co Stany Zjednoczone chcą zrobić, żeby nawet najbardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji pozostały pod kontrolą ludzi, bo parę dni temu, czy tam tydzień temu, prawda, była taka sytuacja, głośny incydent podczas testów modelu OpenAI, który według ujawnionych informacji wykazał niepożądane zachowania i doprowadził do naruszenia bezpieczeństwa. No i też umówmy się, że tyle żeśmy się tych filmów science fiction oglądali, że trochę ta sztuczna inteligencja u niektórych z nas wywołuje lęki, na przykład u mnie. Znaczy to nie jest tak, że ja z niej nie korzystam, bo z czatem GPT czy tam innym Perplexity warto sobie czasami porozmawiać, ale tutaj nie o to dokładnie chodzi. Projekt nazywa się AI Kill Switch Act. Jest to taka ponadpartyjna inicjatywa, co w ogóle ciekawe, której głównym celem jest zapewnienie, że twórcy najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji będą mogli w razie potrzeby, też będą musieli, prawda, natychmiast ograniczyć lub całkowicie wyłączyć działania swoich systemów. I ma powstać taki przycisk, który spowoduje, że po jego naciśnięciu wszystko się wyłączy i wszystko wróci pod kontrolę ludzi. Ja bym bardzo chciała mieć taki przycisk, ale nie będę mówić na głos, co ja bym nim wyłączała, bo jeszcze będę mieć problemy. Głupotę bym na pewno wyłączyła na przykład takim przyciskiem. I dużo innych rzeczy. Za moment wrócimy do innych głupot, czyli do tego, na co najwięcej pieniędzy takich na bzdury, prawda, przeznaczacie nad polskim morzem.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: No, co kupujecie najgłupszego albo najdroższego nad polskim morzem? Do dzisiejszego tematu natchnęła nas informacja, a właściwie mnie natchnęła, żeby was o to zapytać. Taka, że teraz nie gęsi, nie kapibary i nie inne dziwne rzeczy na straganach są największym hitem nad Bałtykiem. Hitem są tak zwane squishy dumplings, czyli takie sensoryczne pierożki, które kupuje się w formie blind boxów. Wtedy nie wiadomo, co to za kolor, co to za wielkość itd. itp. I tak zastanawiamy się wspólnie, czy jest coś głupszego, co moglibyście nad polskim morzem kupić. I okazuje się, że jest. 321-321-600.
2: Najbardziej na co się dałem naciąć nad polskim morzem, to kiedyś na początku lat 2000 dałem się naciąć na zakup od Hiszpana albo od Włocha, wiadomo, to byli Romowie. Kupiłem dwa agregaty prądotwórcze, niby Honda, niby nie miał jak zabrać ze sobą. Mówię, a to tam jesteśmy kamperkiem, weźmiemy, zabierzemy, przyda się. No i niestety się okazało, że to nie Honda, a jakaś Chinina, wtedy nie było internetu, żeby sprawdzić od razu. A więc taka przyjemność mnie spotkała nad polskim morzem. No pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy i mam nadzieję, że nie wydał pan na to całej wypłaty. Piszecie też do nas pod desperanos@antyradio.pl. Wojciech na przykład napisał: dałem się namówić na wypożyczenie leżaka na plaży w cenie, za którą kupiłbym 3 nowe wekszonie. Dałem się namówić córce na tatuaż z henny, którego pani rzeźbiła 45 minut i zszedł po pierwszym wejściu do morza. A Aga i Olek piszą: najdroższą rzeczą nad polskim morzem, na jaką dałem się naciągnąć, to kaprys mojej żony i sam wyjazd nad polskie morze, gdzie straciłem ponad 7000 zł i siedziałem 4 dni w pokoju z 8-letnią wrzeszczącą córką i niezadowoloną żoną z powodu braku pogody. I chociaż pięknie te nasze polskie morze wygląda, to ze względu na niepewną pogodę kierunek zmieniłem. Tutaj muszę znowu przypomnieć, nie jeździmy nad polskie morze w lipcu, jeździmy nad polskie morze w drugiej połowie sierpnia i na początku września. Wtedy będziecie mieć zagwarantowaną pogodę na 100%.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
1: Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają anty niespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie trzy dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
12: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
13: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
15: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
16: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
17: Oj, Roman.
16: Przy rodzinnym spotkaniu.
17: Taki rachunek sumienia.
16: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
17: Znam ten sposób. Kosztowny.
16: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
17: To dlatego taka koperta.
16: A coś ty myślał, że od życzeń utyłam, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
1: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
18: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
19: Volkswagen.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Coś się zapowiadali to ich, ale w końcu ruszają. Amerykanie robią przegląd swoich sił w Europie. Pożar metra w Barcelonie. W tej prawdzie też koleje naziemne. Polskie, bezpieczne i popularne.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Zapowiadali, odgrażali się i w końcu ruszyli. Pentagon zaczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie, w tym i w Polsce. Cel to wycofanie części sił. Jak to się określa w ładnych słowach, chodzi o zapewnienie, że NATO szybko i nieodwracalnie zmierza w kierunku przejęcia przez Europę głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę siebie. Przegląd ma potrwać do pół roku.
1: Prawda Antyradia.
2: Pożar w metrze w Barcelonie. Zapaliła się sieć trakcyjna, a zadymienie unieruchomiło w tunelu jeden pociąg. Pasażerowie sami otworzyli drzwi wagonów i próbowali iść na stację. Zadymienie spowodowało jednak, że mieli problemy z oddychaniem. Służby pomogły 120 osobom.
1: Prawda Antyradia.
2: Szczur ma nosa. Taka kampania ruszyła w Gdańsku i ma informować o deratyzacji i o tym, co robić, żeby tych szczurów było mniej. Straż Miejska Monika Domachowska.
3: Chodzi przede wszystkim o niepozostawianie resztek jedzenia, na przykład obok śmietników, i pilnowanie, aby te ostatnie były szczelnie zamknięte. Tu prośbę kierujemy do mieszkańców, aby odpadki żywnościowe wyrzucali do odpowiedniego pojemnika i następnie dokładnie go zamykali.
2: Akcja jest prowadzona plakatowo i ulotkowo.
1: Prawda Antyradia.
2: Jeden bilet, by wieloma jeździć. Kolejarze zachęcają do korzystania ze wspólnego biletu samorządowego.
4: Z takim biletem można bez ograniczeń podróżować pociągami regionalnych przewoźników przez 24 godziny na terenie 12 województw. Koleje Śląskie, Bartłomiej Wnuk.
5: Wakacyjną podróż można rozpocząć na pokładzie Kolei Śląskich. Jednym z przykładów możliwości, jakie daje wspólny bilet samorządowy, jest trasa z Katowic do Bydgoszczy. Prowadzi przez Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Łódź, Toruń i Grudziądz, a jej pokonanie zajmuje niespełna 17 godzin.
4: Oprócz wycieczek krajoznawczych, bilet upoważnia też do zniżek w kilkudziesięciu muzeach, teatrach i obiektach turystycznych na terenie całego kraju. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
2: Ponad 230 dodatkowych pociągów pojedzie na Poland Rock Festival, uruchomi je Pol Regio. Pierwsze składy już dziś. Sama impreza rozpocznie się pojutrze na terenie lotniska Czaplinek, Broczyno w Zachodniopomorskiem. Antyradio też tam będzie. Od 19 do 26 stopni dziś w ciągu dnia, najmniej w Koszalinie. 22 stopnie będą w Łodzi, 23 w Szczecinie, Warszawie i w Rzeszowie, 25 w Katowicach i w Zielonej Górze. Najwięcej 26 stopni we Wrocławiu i w Opolu. Ma być słonecznie, nie za duże zachmurzenie na południu, przelotny deszcz może pojawić się w Suwałkach i w Zakopanem.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: No to hop, teraz chciałabym, abyśmy przenieśli się do Teksasu, a dokładnie do miejscowości, która nazywa się The Woodlands. Tam co roku latem policja otrzymuje liczne zgłoszenia od bardzo zaniepokojonych mieszkańców. Ci mieszkańcy myślą, słuchajcie, że ze studzienek, takich studzienek kanalizacyjnych, szczególnie po opadach deszczu, niosą się dźwięki niezwykle podobne do szczekania psów. Oni po prostu myślą, że gdzieś tam w studzience są uwięzione pieski, no i dzwonią pod numer alarmowy, chcąc, aby straż, czy tam policja, te zwierzątka z tarapatów wyratowała. No i okazuje się, że te dźwięki nie są wydawane przez psy, tylko przez żaby, a dokładniej przez rzekotki zielone, które są w okresie godowym i żyją tam sobie wewnątrz systemu kanalizacyjnego. Tunele tam wzmacniają dźwięk oczywiście, więc brzmi to dokładnie jak szczekanie psa. No i funkcjonariusze zalecają zachować się dość nietypowo, bo zalecają nachylić się nad tą studzienką, otworzyć właz i zaszczekać. Nawet na swoim Facebooku zaprezentowali, jak to powinno wyglądać. Posłuchajcie. I to odszczeknięcie to nie był piesek, tylko to właśnie była żaba, więc ja na początku myślałam, że to są jakieś jaja, ale okazuje się, że nie. I teraz co? Wychodzi na to, że jak ktoś zapyta was, jak robi żaba, to będziecie mogli śmiało powiedzieć hał, hał. Straszny suchar, nie? Wiem, trudno, musicie mi wybaczyć. Prawie 12 minut po godzinie 9, zaraz wrócimy do waszych nadmorskich opowieści.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Wracamy nad polskie wybrzeże. Wszyscy z was, którzy mają dzieci, znają doskonale takie historie, że przechodzicie obok straganu i dziecko wtedy robi wielkie oczy, takie oczy kota ze Shreka, no i trzeba mu zakupić to, co na straganie w danym roku jest modne. Kiedyś były to kapibary, były to też takie wielkie pluszowe gęsi. Teraz w 2026 mamy pierożki, tak zwane squishy dumplings. No i natchniona tą informacją postanowiłam zapytać was, co takiego najgłupszego, najdroższego wy z nadmorza przywieźliście. No i Filip napisał do mnie, żonę poznałem. Samuraj Kuba też w podobnym tonie. Moją najdroższą pamiątkę z nadmorza przywiozłem do domu 29 lat temu, mianowicie podczas wyjazdu do Kołobrzegu z kumplami tuż po technikum spotkałem tam dziewczynę, która podobnie jak ja pochodziła ze Skierniewic. No i się zaczęło. Miała to być wakacyjna przygoda, ale 2 tygodnie później do domu wracaliśmy już razem. No i tak zostało. 3 lata później byliśmy już po ślubie, tak właśnie przywiozłem do domu swoją najdroższą, najukochańszą i najwspanialszą pamiątkę z nadmorza. No a jeżeli chodzi o aspekt finansowy, to umówmy się, małżonka potrafi być również wyzwaniem i pod tym względem. Trzymaj się, Kuba. Jeszcze wszystko przed tobą, ale dzwonicie też do mnie? 321-321-600.
2: Moje dzieci wiedzą, że nie lubię kupować bzdur, które się kurzą, a więc mój syn kiedyś przywiózł mi z obozu nad morzem drewnianą łyżkę do mieszania z napisem mama szefowa kuchni pod Dąbie. A jest z nami do dzisiaj po kilku latach.
1: Drewniana łyżka. Ja tam bym bursztyn wolała.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
6: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
12: masz. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Po reklamie.
15: Antyradio.

0: Zełenski w USA będzie rozmawiał o rakietach, ale i o pokoju. Mikrosenę to gigaproblem, policja ostrzega. W tej prawdzie będzie też król prawicy z cudzym oddechem na plecach.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 9:30, Grzegorz Kornacki. Zełenski w USA. Prezydent Ukrainy będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jak zapewnia, jego priorytetem jest teraz obrona przeciwrakietowa, no i strategiczna współpraca. Jeśli chodzi o systemy przeciwrakietowe, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział niedawno, że Kijów dostanie swoją fabrykę elementów do Patriotów. Potem Waszyngton miał głowić się nad tym, jak to zrobić bezpiecznie. Polska zaoferowała, żeby zakład stanął u nas. Teraz mają toczyć się rozmowy trójstronne.
1: Prawda Antyradia.
0: Przytomność za kółkiem to podstawa. Mikrosen jest cichym zabójcą, zwłaszcza przy dłuższych trasach. Jedziesz kilka godzin, czujesz zmęczenie i tracisz świadomość na ułamek sekundy. I to wystarczy.
2: Z fizjologą nie wygramy. Zaplanujemy sobie dziś przerwę, ewentualnie zagwarantujemy sobie kierowcę na zmianę.
0: Apelował Paweł Bryś z łódzkiej policji. W te wakacje było już 135 śmiertelnych wypadków na drogach.
1: Prawda Antyradia.
0: Gorąco zrobi się burmistrzowi warmińsko-mazurskiego Olecka. Radni przegłosowali przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania go. Wcześniej 2 lata z rzędu nie udzielali mu wotum zaufania. Wytykają m.in. złą organizację transportu publicznego.
1: Prawda Antyradia.
0: Król jest jeden i na razie nadal jest to Jarosław Kaczyński. Według badania przeprowadzonego dla Superekspresu 20% z nas uważa, że prezes PiS nadal będzie liderem prawicy, nawet po rozłamie w jego partii. 18% wskazuje na Karola Nawrockiego, Mateusz Morawiecki jest trzeci i ma 9% głosów. 42% pytanych nie ma zdania.
1: Prawda Antyradia.
0: Udane lęgi w Parku Narodowym Ujście Warty. Na sztucznych platformach zamontowanych przez przyrodników wykluły się rybitwy rzeczne, ale nie tylko one. Zastępca dyrektora Parku do Spraw Przyrodniczych Jolanta Gaczyńska.
3: Naliczyliśmy tak szacunkowo około 80 par, tak średnio do 9 par rybitw na platformie, ale to nie tylko rybitwy tam zamieszkały, mieliśmy nawet dzikich lokatorów innych, kaczki, kaczkę krzyżówkę, która wyprowadziła też swoje lęgi tam, mewy, śmieszki. Te platformy sprawdziły się, szopy tam nie dotarły. Sukces lęgowy jest, co nas bardzo cieszy.
0: Park Narodowy Ujście Warty zajmuje ponad 8 tysięcy hektarów. Teren ten jest ostoją dla ponad 270 gatunków ptaków.
4: Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
0: Dużo słońca i od 19 do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Jeżeli gdzieś popada, to tylko w Suwałkach i w Zakopanem. Wieczorem nie będzie padać już nigdzie, będzie przy tym od 13 stopni w Suwałkach, przez 15 w Olsztynie, 17 w Gdańsku, 19 w Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Katowicach i w Opolu, maksymalnie do 21 we Wrocławiu.
4: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive, Biuro Podróży TUI.
1: Desperados na wakacje w Antyradiu.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 20 minut zostało do godziny 10. My cały czas od samego rana jesteśmy nad polskim morzem i zastanawiamy się, co najdroższego, co najgłupszego można tam kupić. Wszystko dlatego, ponieważ już nie gęsi, nie kapibary wiodą tam prym, a tak zwane squishy dumplings i właśnie takie sensoryczne pierożki, które można ugniatać, są teraz najbardziej pożądane przez dzieciaki. No i wy dzwonicie do mnie i piszecie, opowiadając o swoich historiach, i Karolina napisała: jak byłam nad polskim morzem, zostawiłam na dosłownie 15 minut męża w samochodzie. Oczywiście pamiętając o wszystkich zasadach BHP, zostawiłam mu uchylone okno, bo nic mu się nie stało. Gdy wróciłam, mąż już był w posiadaniu dwóch zegarków, maszynki do golenia i patelni. Jak tylko wyszłam z auta, obskoczyli go Rzymianie: pan kupi i gamoń kupił. Oczywiście zegarki okazały się bez BBF-ów, a maszynka była używana. Mój geniusz, jak opowiadam tę historię, twierdzi, że kupił to, by dali mu spokój, ale jak ja mu marudzę o gofra, to liczy, ile w domu mógłby sam gofrów zrobić. Nieładnie, nie, na wyjeździe nie liczymy, ile możemy takich rzeczy zrobić w domu. Dzwonicie też do mnie, 321-321-600.
2: Przed 20 laty byłam z moimi dziećmi nad morzem, w pewnej miejscowości znanej z turystyki nadmorskiej. I tam pechowo drugiego albo trzeciego dnia zostałam okradziona. Ukradziono mi prawo jazdy, dowód osobisty, telefon, 10 zł i dowód rejestracyjny. Co przywiozłam z nadmorza? W zasadzie, co przywiózł mój mąż z nadmorza? Otóż mąż, będąc wtedy w Warszawie, musiał wyrobić wszystkie dokumenty tymczasowe dla mnie, w tym dokumenty tymczasowe do samochodu. Przyjechał do nas nad morze i przywiózł nas samochodem. A ja miałam 3 tygodnie na piechotę. Także różne dziwne rzeczy można z nadmorza poprzywozić, włącznie z własnym samochodem. Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich i życzę pięknego dnia, i żebyśmy niczego nie gubili i nie byli okradani. Do usłyszenia.
1: Ja się przyłączam do tych próśb i mam nadzieję, że nie przydarzą nam się takie historie.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 12 minut zostało do godziny 10. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za wasze nadmorskie historie i za to, że podzieliliście się ze mną i ze słuchaczami tym, na co wydaliście pieniądze, w sensie najgłupsze rzeczy, na które zdarzyło wam się te pieniądze wydać. Podwójny bilet na koncert zespołu Primus, który 6 sierpnia odbędzie się na letniej scenie Progresji w Warszawie, trafia do Magdy, a raczej do jej taty. Ja już wam przeczytam z jakiego powodu. Historia dotyczy nie mnie, lecz mojego ojca, który na wakacjach chciał dzieciom zakupić magiczne myszki. Dwie papierowe myszki, które miały skakać w rytm muzyki generowanej przez radio. Pan puszczał Black Sabbath, a myszki szalały. Jak? No dzięki falom radiowym. Jednak w domu już nie chciały skakać. Dlaczego? Zapytacie. Bo nie były zaczepione na lince, którą w rytm muzyki poruszał sprzedający. Historia, mimo że na maksa obciachowa, jest legendą rodzinną. Za każdym razem, jak widzimy jakąś marketingową ściemę, panele fotowoltaiczne, samogotujące garnki, latające dywany, przypominamy sobie o moszujących myszkach. Pozdrawiam. Magda, ucałuj tatę. Każdemu mogło się zdarzyć. Mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski z dzisiejszych historii i nie dacie się zrobić w bambuko. No i to tyle. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro. Do usłyszenia. Pa!

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
7: masz. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: Marihuana w ciuchach z Kanady, wartość liczona w dziesiątkach milionów złotych. Szczęśliwi czasu nie liczą. Byłemu prezydentowi Korei Południowej 1,5 roku więzienia nie robi różnicy. A w Polsce zagrasz w pogotowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10. Grzegorz Kornacki. Prawie tona marihuany przechwycona przez Krajową Administrację Skarbową. Towar był w kartonach z odzieżą z Kanady w Gdyni. Odzież faktycznie była używana, a w niej próżniowe worki z suszem wartym 46 milionów złotych. Po odbiór kontenera nikt się nie zgłosił, także na razie nikt też nie został zatrzymany.
1: Prawda Antyradia.
0: 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Taki wyrok usłyszał były prezydent Korei Południowej za szerzenie dezinformacji w kampanii sprzed 4 lat. Jak stwierdził sąd, kiedy kandydat osobiście ogłasza fałszywe informacje podczas wydarzeń publicznych, poziom oddziaływania na decyzje wyborców jest znaczący. Polityk miał tymczasem kłamać, zaprzeczając, że zapoznał jednego z prawników z byłym przedstawicielem Urzędu Skarbowego. Negował też kontakty swojej żony z lokalnym szamanem. Byłemu prezydentowi już wszystko jedno. 0,5 roku temu został skazany na dożywocie za kierowanie zamachem stanu.
1: Prawda Antyradia.
0: Zbuduj ekipę ratunkową. Taką grę planszową przygotowało bielskie pogotowie.
2: Podczas rozgrywki uczestnicy poznają sprzęt medyczny, którego używa się w karetce. Ratowniczka medyczna Joanna Markieton.
3: Cała plansza jest oparta głównie na sprzęcie ratowniczym. Można tam przejść przez drożność dróg oddechowych na przykład. Można przejść przez sprzęt, który jest w karetce do zabezpieczenia pacjenta urazowego, czyli na przykład przez pas do stabilizacji miednicy, przez deskę ortopedyczną. To są wszystkie elementy dosłownie zabrane z karetki.
2: Celem każdego z maksymalnie 6 graczy jest zbudowanie mobilnej stacji pogotowia. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: A po rozgrywce można się ruszyć. Wergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu ruszyło znów rolkowisko. Sprzęt można wypożyczać. Współorganizator Adam Rosenberg.
4: Czy to na stronie Ergo Areny, czy to na naszym fanpage'u rolkowiska. Należy wejść ten link, zarezerwować termin z 1-dniowym wyprzedzeniem i banalnie proste. Odbieramy wtedy na Ergo Arenie, natomiast nie ma możliwości, żeby wynająć bezpośrednio na Ergo Arenie bez rezerwacji.
0: Z rolkowiska można korzystać w weekendy do 23 sierpnia. Jest 10:02. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę prognoza pogody. Do 26 stopni dziś w ciągu dnia, do tego dużo słońca i mało deszczu. Nocą nie będzie nigdzie padać, ma być od 10 stopni w Olsztynie, przez 13 w Koszalinie, Krakowie i w Rzeszowie, do 14 w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Warszawie, we Wrocławiu, Opolu i w Katowicach.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Ale.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, zawsze fajna piosenka potrafi nakręcić pozytywnie. Run to the Hills, Iron Maiden. Mnie tak przynajmniej nakręcił, oczywiście, w Antyradiu. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, nisko się kłaniając. Dziś przypomnę, że mamy tydzień z Poland Rock Festiwalem. Wiele atrakcji, o których wspomnę w stosownym momencie. Do tego będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Fu Manchu 4 sierpnia Tama Poznań. Zajmę się też oczywiście w stosownym momencie. Dzisiaj takie oto święta mamy od społecznego researchera pana Wojtka. To jest dzień psychicznie zrównoważonego Mujahedina. Także dzień czekolady mlecznej, pyszota, Światowy Dzień Ochrony Przyrody, jak najbardziej, no i dzień kultu masy mięśniowej. 28 lipca 1993 roku Polska podpisała konkordat z Watykanem, a w 2010 roku w Katalonii wprowadzono zakaz urządzania korridy. Często Hiszpanie, a właściwie Katalończycy, trochę smutniejsi byli, bo uwielbiali tę formę rozrywki. Proszę Państwa, a my jedziemy z Kisami i bardzo dobrze.

0: ten czas leci, to już 23 minuty po 10, proszę Państwa. A propos rocznicy podpisania konkordatu, pan Radek poszedł po całości i napisał, że za pewnego prezesa codzienne msze, koronki w niedzielę, anioły pańskie i im podobne. Jestem na wakacjach w Melbourne, pisze pan Radek, i nie chcę mi się wracać do Katolandu, a muszę. Panie Radku, aż tak źle to nie jest. Pan Jędryk z kolei, a propos wczorajszej akcji z muchomorem sromotnikowym zielonawym i pomylenia go z Kanią Czubajką, pan Jędryk napisał: panie Aleksandrze, dla grzybiarza pomylenie Kani Czubajki i muchomora zielonawego jest jak dla Petrolheada pomylenie Hamera z Dusterem. Się nie da. Wiecie co, państwo drodzy, ja słucham rock'n'rolla od lat. I też kiedyś prawie się pomyliłem. Byłem na zlocie pewnej marki motocyklowej w Garmisch-Partenkirchen. No i tam przyjechało mnóstwo ludzi. Siedzieliśmy wieczorem w takim potężnym namiocie, jak z Oktoberfestu. No i na scenie jakiś facet śpiewa. Ja mówię, ale dobrze naśladuje Ozziego Osborna. A jeden z Niemców mówi, to jest Ozzy Osborne. Można się kropnąć, proszę Państwa.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
16: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
17: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w superpensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
19: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
5: Po reklamie.
24: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

A informacja z cyklu, ja wiedziałem, że tak będzie. Waszyngton chce czerwonego przycisku. Do Izby Reprezentantów trafił ponadpartyjny projekt ustawy AI Kill Switch Act, którego celem jest danie władzom federalnym możliwości natychmiastowego nakazania wyłączenia systemów AI, które wymknęły się spod kontroli. To reakcja na niepokojące incydenty z zachowaniem modeli sztucznej inteligencji. No mówiłem kiedyś, że to się tak skończy. Jeszcze jak roboty dostaną taką moc, że będą sztuczną inteligencją sterowane i zaczną nas lać, to hulaj dusza, piekła nie ma, powie sobie robot i pójdzie na piąchy z kimś tam na ulicy. A nam pozostanie dać dyle, jeszcze lodówka się otworzy i zamrozi na przykład pomieszczenie, a do tego na przykład odkurzacz zamiast zasysać zacznie dmuchać, no i będzie śmiesznie. Proszę Państwa, jedziemy dalej z Antyradiem. Zostało 21 minut do godziny 11.

0: Michael Jones daje do pieca.
1: Proszę Państwa, 6 minut z haczyczkiem do godziny 11. Prawda, antyradia, pełna kultura, prognoza pogody.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Będą zarzuty po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Kolejny kawałek Polski na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Gdańsk zaprasza na spacery przyrodnicze.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Dwóch zatrzymanych za brutalne pobicie we Wrocławiu. Pary z Ukrainy usłyszy dzisiaj zarzuty. Mieli zaatakować parę przed sklepem, bo wcześniej zwróciła im uwagę na ominięcie kolejki. Sprawcy zareagowali agresją, bo usłyszeli ukraiński akcent. Atak potępia ukraińskie MSZ i ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar.
2: Przemoc wobec kogokolwiek ze względu na język, pochodzenie czy narodowość jest niedopuszczalna w żadnym społeczeństwie.
0: Trzeci sprawca jest poszukiwany.
1: Prawda Antyradia.
0: Katowice zasilane słońcem. W ciągu najbliższych 2 lat miasto chce zbudować farmę fotowoltaiczną pomiędzy liniami kolejowymi w dzielnicy Szopienice, urząd Sandra Hajdu.
3: Mają powstać tam 2 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2 megawatopików. Ma tam powstać magazyn energii. Ta instalacja będzie też wyposażona m.in. w system monitoringu pracy instalacji, tak abyśmy na bieżąco mieli informację o tym, jak w dany dzień ta energia jest produkowana.
0: Produkowana na farmie energia elektryczna będzie zasilała m.in. miejskie latarnie, monitoring, sygnalizację świetlną, 4 żłobki oraz budynki Urzędu Miasta i Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Prawda Antyradia.
0: Coraz więcej Polski na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Na listę wpisane zostało tym razem modernistyczne Śródmieście Gdyni. Włodarze liczą, że dzięki temu odwiedzi ich jeszcze więcej turystów, także tych, którzy podróżują szlakiem miejsc UNESCO. No i że łatwiej będzie także pozyskiwać fundusze. To 18. polski obiekt na liście UNESCO.
1: Prawda Antyradia.
0: Przyrodnicze story w Gdańsku. Miasto organizuje spacery, aby spojrzeć na naturę okiem specjalistów. Biolog Agnieszka Sadowska.
4: Staramy się zapraszać różnych specjalistów z różnych dziedzin, żeby było ciekawie, więc zapraszamy ornitologów, zapraszamy specjalistów od owadów, był spacer o nietoperzach, był spacer o sowach, więc staramy się, żeby właśnie gdańszczanie mieli jak najszerszy przekrój różnych zagadnień przyrodniczych.
0: Cykl spacerów przyrodniczych to część szerszego programu Zielone Gdańsk. Najbliższy taki spacer będzie w czwartek. Pełna kultura, zapraszam. W ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie Szekspir pod gwiazdami. Do 19 sierpnia ogrody przy Arkada Kubickiego będą plenerową sceną teatralną. 16 filmów pojawi się w konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Złote Lwy powalczy 5 produkcji dofinansowanych ze Śląskiego Funduszu Filmowego. Festiwal od 21 września. A w Bytomiu na Śląsku odbędzie się Dzień Zapylaczy. Stowarzyszenie Bytomskich Pszczelarzy Urszula Mazurowska.
5: Święto Zapylaczy, bo wcześniej organizowaliśmy święta pszczół. Natomiast pszczoły kojarzą się tylko z pszczołami miodnymi. Natomiast jest dużo więcej owadów, które wykonują tę samą bardzo pożyteczną pracę. Dlatego właśnie ktoś wpadł na fajny pomysł, żeby uhonorować zapylacze wszystkie.
0: Święto Zapylaczy w pierwszy weekend sierpnia w Pałacu w Bytomiu, Miechowicach.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Najmniej, bo jakieś 19 stopni pokazać dziś mają termometry. W Koszalinie najwięcej, bo aż 26 kresek ma być dziś we Wrocławiu i w Opolu. Do tego słonecznie, bo idziemy w stronę upałów, no i mało deszczu. Nocą nie będzie padać już nigdzie w kraju.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa. 12 prawie minut po godzinie 11. Delikatnie rzecz ujmując, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, policja wzięła się ostatnimi czasy za rowery i hulajnogi. Mowa o rowerach elektrycznych i hulajnogach elektrycznych. Sprawdzają, co to tam jeździ, czy nie przekracza norm wszelakich, czy są bezpieczne i tym podobne rzeczy. W pewnym momencie zauważono 12-latka, którego policjanci zatrzymali w Ustce. Poruszał się pojazdem przypominającym rower, jednak napędzane to było elementami od hulajnogi elektrycznej. Wszystko było połączone w większości na trytytki. Właściciel samoróbki nie miał uprawnień. Odnaleziono więc jego rodziców, którzy przebywali na plaży, no i musieli zapłacić 1000 zł mandatu. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli młody człowiek narozrabia na drodze, to rodzice muszą zapłacić, zatem pewne elementy edukacyjne powinny się pojawić, zanim młody zacznie rozrabiać. Rodaczki i rodacy, to lekko przestrodze, a my jedziemy dalej. To z AC/DC w Antyradiu.

A 23 minuty z haczyczkiem po godzinie 11. Proszę Państwa, przypominam, że trwa tydzień z Poland Rock Festival i jak co roku na polu festiwalowym w Czaplinku stanie nasze studio. Będziemy stamtąd nadawać na żywo.

0: czwartku do soboty w godzinach 17 do północy. Zaglądajcie do naszego studia, bo tam będą nasze rock'n'rollowe dziewczyny i będzie mnóstwo niespodzianek dla naszych słuchaczy, a także oczywiście cała nasza ekipa. Program festiwalowy poprowadzą Kasprol, Bartek Synowiec i Makak. A w poniedziałek Jurek Owsiak będzie nadawał Zaraz będzie ciemno na żywo już z terenu festiwalu, a w środę w godzinach 20-22 tuż przed rozpoczęciem festiwalu specjalne wydanie programu Jurka. Rodaczki i rodacy, mamy też zaproszenia. Ja będę miał dzisiaj dla przypomnienia dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Fu Manchu 4 sierpnia w klubie Tama w Poznaniu. To jest przed nami.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają Anty Niespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
10: Wygrałem.
9: Słucham?
10: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
9: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
12: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

Państwa, rewolucja na balkonach. Jest taki projekt, żeby wspólnota płaciła za remont wspomnianych balkonów, lodży czy tarasów. No i palenie na balkonach jest dozwolone wtedy, gdy nie stwarza zagrożenia pożarowego. Można też wywieszać ciuchy, żeby wyschły. Proszę bardzo, rewolucja na balkonach. W kwestii tego palenia to też powinno być napisane, że nie przeszkadza dym sąsiadowi, tak jak wyjący po nocy pies, bo to też się zdarza. Rodaczki, rodacy, wspólnota zapłaci za remont balkonów. Najbardziej dobrze.

0: No i tak kończy się ta godzina. Proszę Państwa, za momencik osiągniemy sukces, osiągniemy godzinę 12. Po 12 rozdawnictwo. Zaproszę na koncert.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Cyfrowy dobrostan, współczesność także może dać nam w kość. Sztuczna inteligencja w Polsce będzie więc pod nadzorem, co zmieni nowe prawo. O tym na początek prawdy.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. AI w Polsce będzie pod nadzorem. Zajmie się nią specjalny organ, Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. To dzięki podpisowi prezydenta pod ustawą wdrażającą unijne prawo. Zniknąć ma na przykład tak zwany scoring społeczny. Nowe prawo ma też chronić obywateli przed deepfake'ami i kradzieżą tożsamości. Prace komisji mają ruszyć jeszcze w tym roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Z byciem offline ogólnie mamy problem. Takie są wnioski z raportu społecznego między scrollowaniem a poszukiwaniem równowagi.
2: Prawie połowa badanych spędza online poza pracą co najmniej 4 godziny dziennie. Psycholożka Magdalena Chorzewska.
3: Najczęściej deklarowaną emocją związaną z korzystaniem z sieci jest ciekawość, no ale jednocześnie, szczególnie u młodych użytkowników, uruchamia emocje związane z porównywaniem się. W grupie 18-24 lata 34% odczuwa w internecie stratę czasu, 23% zazdrość, 16% brak kontroli i 14% presję.
2: Według raportu co trzeci badany wolałby żyć bez social mediów, a ponad połowa chciałaby ograniczyć czas spędzany w sieci. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Iga Świątek chce do pary. Ona i Norwek Kasper Ruud zgłosili się do mixta w wielkoszlemowym turnieju US Open rozgrywki pod koniec sierpnia.
1: Prawda Antyradia.
0: A propos tenisa, historia tego sportu do odkrycia w Katowicach w mieście działa Teniseum, czyli takie małe muzeum poświęcone tenisowi właśnie.
4: Mamy tutaj około 100 rakiet od przełomu XIX-XX wieku, czyli tak około 1900 rocznik najstarsze rakiety drewniane, poprzez rakiety z lat przedwojennych polskiej firmy, które były wtedy na poziomie światowym. Potem rakiety zaczęły być metalowe, aluminiowe. Lata 90. to już kompozytowe do współczesnej rakiety ostatniej Igi Świątek.
0: Mówi kolekcjoner Leszek Kralewski, który był inicjatorem otwarcia Teniseum na wystawie. Są także inne pamiątki tenisistów, na przykład legitymacje. Dużo słońca i od 19 do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Jeżeli gdzieś popada, to tylko w Suwałkach i w Zakopanem, ale wieczorem padać nie powinno już nigdzie. Najcieplejsze mają być dziś Wrocław i Opole, 24 stopnie w Krakowie i w Poznaniu i tylko 19 stopni pokażą termometry w Koszalinie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander.

0: it's a ritual.
1: Ostry dyżur w Antyradiu.
2: A jak, proszę Państwa, 10 minut po 12, kolejna i ostatnia zarazem dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, nie mieliśmy swojego pytona, mieliśmy jakiegoś tam zwierza latającego dookoła jeziora. Okazuje się, że w lecie nad jeziorem garda nerwowo, ponieważ pojawił się tam waran krokodylowy. Ciekawe swoją drogą, skąd się wziął waran krokodylowy nad jeziorem garda, no ale niech mają swoje jego zwierzę. Proszę Państwa, rozdawnictwo. Dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Fu Manchu 4 sierpnia, klub Tama Poznań. Mam w garści. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. No i czekają na pytanie, które zadam Państwu, no tak około 24 minuty.

20, prawie 4 minuty po godzinie 12. Słuchają Państwo Antyradia. W Antyradiu prawie pytanie związane z rozdawnictwem dwóch dwuosobowych zaproszeń na koncert Fu Manchu 4 sierpnia Tama Poznań. Proszę Państwa, maile pod adres ostrymałpa@antyradio.pl pewnie już przygotowane. W mailach, w temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie oto pytanie. W muzeum archidiecezjalnym na Ostrowie Tumskim przechowywany jest rzymski miecz. Niektórzy mówią, że to tasak. Jak

0: zwany jest ten miecz? Proszę wpisać odpowiedź w temacie maila.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

generalnie Toto, była grupa Toto. Proszę Państwa, a rozdawnictwo zakończę za chwilę. Dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Fu Manchu, 4 dzień sierpnia, Tama Poznań. Zadałem Państwu pytanie, jak nazywa się rzymski miecz w Muzeum Archidiecezjalnym na Ostrowie Tumskim przechowywany. Proszę Państwa, zwany jest mieczem świętego Piotra. Pani Justyna B. i pan Rafał M. wybiorą się na wspomniany przeze mnie koncert. Pozostaje mi życzyć dobrej zabawy, a maile zwrotne do Państwa pomkną w ciągu paru sekund.

0: A i tak to właśnie kończy się ta godzina. Kończy się również ostry dyżur. A za momencik rozpocznie się lokomotywa. Zaprasza Tomek Kasprzyk. Już jest na stanowisku, a Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki. No i oczywiście rodacy.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Moffley. Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża. Lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00.
4: No dalej, już 16:00. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą.
3: Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16:00. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad!
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. W Media Expert.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: dalej masz. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dziś oficjalna decyzja w sprawie ludzi Morawieckiego. Pudełko życia niby nic, a może nas uratować. W tej prawdzie też nowa opcja wypożyczania książek w Zielonej Górze.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Sądny dzień dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma po południu podjąć decyzję w sprawie wykluczenia z partii Mateusza Morawieckiego oraz jego stronników. Były premier zapowiada, że jeśli do tego dojdzie, jego ludzie utworzą nowy klub parlamentarny.
0: Prawda Antyradia.
1: Ropa nadal tanieje. To reakcja na trwającą od kilku dni deeskalację napięcia na Bliskim Wschodzie. Sytuacja może się zmienić, jeśli rozmowy USA z Iranem nie przyniosą rezultatu. Średnia cena 90 w Polsce to teraz 7,35 za litr, diesla 7,84.
0: Prawda Antyradia.
1: Przed 5 sierpnia koniecznie zalogujcie się do aplikacji mObywatel, przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. To standardowa procedura, dzięki której dokumenty pozostają ważne. Dokumenty użytkowników, którzy nie zalogują się do aplikacji w ciągu najbliższych dni, wygasną.
0: Prawda Antyradia.
1: Pudełko życia, także bardzo ważne, to zestaw najważniejszych informacji o chorobach, przyjmowanych lekach i uczuleniach. Takie rozwiązanie wprowadzają kolejne miasta. Od niedawna także Sosnowiec. Rafał Łysy.
2: Gdyby doszło do pogorszenia stanu zdrowia i konieczności wejścia do mieszkania ratownika medycznego, no to wtedy takie pudełko życia z kartą informacyjną może ułatwić rozeznanie, jeśli chodzi o choroby takiej osoby.
1: Ważne, by pudełko było dobrze oznakowane i znajdowało się w łatwo dostępnym miejscu.
0: Prawda Antyradia.
1: Norwid to go, taki automat, stanął w Zielonej Górze w galerii handlowej przy Wrocławskiej. Służy do wypożyczania książek. Trzeba mu tylko podać kartę biblioteczną.
3: Wczytać, wybrać sobie książkę, która nas interesuje w danym zbiorze, kliknąć podświetlić, kliknąć wypożycz, wyciągnąć ze skrytki, zamknąć i koniec. I książka już jest na naszym koncie.
1: Proste, mówiła Marzena Wańtuch-Elińska z biblioteki. Szykujemy się na upały. W kolejnych dniach temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Dziś jeszcze chłodnawo, na pewno w Koszalinie, tam około 20 kresek, najwięcej 26 we Wrocławiu. Ale wszędzie słonecznie, przelotny deszcz może pojawić się dziś tylko w Suwałkach i w Zakopanem.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Ależ przepięknie Kasia Nosowska wprowadziła nas do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam jak zwykle na najbliższe 3 godziny do 16. Dzisiaj wtorek, 28 lipca, więc ostatnia prosta przed tegorocznym Poland Rock Festiwalem. Witajcie!

0: Holiday, System of a Down. Wspominam i zawsze jak spotykam się z moimi znajomymi, to opowiadam o tym, jak było. Zapominając oczywiście o tym, że także i oni byli, no bo kto nie był? A właśnie, kto nie był, niech żałuje. Mam nadzieję, że System of a Down znów wrócą do Polski i dadzą ognia, tak jak ostatnio dwa razy na Narodowym. Naprawdę warto było.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
12: Jak daleko można się posunąć, aby ocalić najbliższych? Joanna Chyłka powraca. Bezkompromisowa prawniczka staje przed najbardziej osobistą sprawą w swojej karierze. Sprawą, w której stawką jest wszystko. Bezprawie, 20. jubileuszowy tom kultowej serii Remigiusza Mroza. Już w księgarniach. Nie przegap.
13: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
14: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
15: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.
16: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Golden Life przepięknie zaprezentowali się dziś w Lokomotywie w Antyradio z nagraniem Dobra, Dobra, Dobra. My zajrzyjmy do muzycznej karty kalendarza, bo ważne rzeczy działy się w muzyce 28 lipca. Na przykład tego dnia w 1945 roku urodził się Rick Wright, klawiszowiec grupy Pink Floyd. I chociaż jego wkład w kompozycję utworów zespołu jest mniejszy oczywiście niż Watersa i Gilmura, to jego partie instrumentalne odegrały naprawdę niebagatelną rolę w kreowaniu brzmienia zespołu na płytach takich jak The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here czy The Division Bell. Wright zmarł na raka we wrześniu 2008 roku w wieku 65 lat. A skoro mowa o Pink Floyd, to warto posłuchać jednej z tych kompozycji, którą przed chwilą wymieniłem. Wish You Were Here przed nami.

0: I tak oto Pearl Jam zamykają pierwszą część naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio, bo nieuchronnie, aczkolwiek bardzo skutecznie, zbliża się godzina 14. Za chwil kilka prawda Antyradia, a ja z kolejną dawką muzyki i z wiadomościami muzyczno-filmowymi. Wracam tuż po. Nie oddalajcie się.
1: My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Antyradio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV EuraGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
1: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Daniel Obajtek usłyszał dwa zarzuty. Jeden bilet i wiele pociągów do obskoczenia. Taki kolejowy dobrostan od Kolei Śląskich. W tej prawdzie także utrudnienia w drodze do Morskiego Oka.
0: Prawda Antyradia.
13: Magdalena Mleczko, zapraszam. Daniel Obajtek z zarzutami usłyszał je dziś w prokuraturze. Chodzi o dwie sprawy wycofania w marcu 2023 roku z punktów sprzedaży Orlenu, kiedy był jego prezesem. Numeru tygodnika nie. Druga ma związek z podejrzeniem składania fałszywych zeznań dotyczących jego znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem. Europoseł PiSu nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym.
14: Prawda Antyradia.
13: Jeden bilet, by wieloma jeździć. Kolejarze zachęcają do korzystania ze wspólnego biletu samorządowego.
15: Z takim biletem można bez ograniczeń podróżować pociągami regionalnych przewoźników przez 24 godziny na terenie 12 województw. Koleje Śląskie, Bartłomiej Wnuk.
16: Wakacyjną podróż można rozpocząć na pokładzie Kolei Śląskich. Jednym z przykładów możliwości, jakie daje wspólny bilet samorządowy, jest trasa z Katowic do Bydgoszczy. Prowadzi przez Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Łódź, Toruń i Grudziądz, a jej pokonanie zajmuje niespełna 17 godzin.
15: Oprócz wycieczek krajoznawczych bilet upoważnia też do zniżek w kilkudziesięciu muzeach, teatrach i obiektach turystycznych na terenie całego kraju. Magda Poddańczyk, Antyradio.
14: Prawda Antyradia.
13: Jutro utrudniony będzie dojazd z Zakopanego do Morskiego Oka. W związku z przebudową drogi zamknięty będzie odcinek między Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Dojazd do parkingów przed szlakiem będzie możliwy przez Bukowinę Tatrzańską. Utrudnienia obejmą również transport publiczny.
14: Prawda Antyradia.
13: A w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu ruszyło znów rolkowisko. Sprzęt można wypożyczać. Współorganizator Adam Rosenberg.
17: Czy to na stronie Ergo Areny, czy to na naszym fanpage'u rolkowiska. Należy wejść w ten link, zarezerwować termin z jednodniowym wyprzedzeniem i banalnie proste. Odbieramy wtedy na Ergo Arenie, natomiast nie ma możliwości, żeby wynająć bezpośrednio na Ergo Arenie bez rezerwacji.
13: Z rolkowiska można korzystać w weekendy do 23 sierpnia.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Wtorek dość pogodny i dość ciepły, a opady tylko gdzieniegdzie. Nocą nie powinno już padać nigdzie. Od jutra z kolei lampa. Mówiąc inaczej, idą do nas afrykańskie upały. Ich kulminacja przypadnie na piątek, wtedy temperatura wzrośnie aż do 38 stopni.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
19: Sponsorem programu są militaria.pl.

To była grupa Editors ze swoim nowym nagraniem The Rush. I tak oto wkroczyliśmy do drugiej odsłony naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio. Mówiłem o tym, że trochę będzie o muzyce i trochę o filmie i jak to wszystko się razem połączy, to warto pobuszować w sieci, bo jest już zwiastun dokumentu If These Walls Could Rock, który opowiada historię kultowego hotelu Sunset Marquis w Los Angeles. Przypomnę, że położony tuż przy Sunset Strip Hotel od ponad 60 lat jest jednym z najważniejszych miejsc w Los Angeles. Tam zatrzymywały się największe gwiazdy rocka, a za drzwiami rozgrywały się wydarzenia, które oczywiście przeszły do historii. No i powstawały kompozycje, które naprawdę zapisały się złotymi głoskami w historii muzyki popularnej. W tym dokumencie, z tego co wiem, wystąpią i Dave Grohl, i Gene Simmons, i Roger Daltrey, i pojawi się Slash, i Morrissey, Steve Van Zandt, Bruce Springsteen i wielu, wielu innych. Wiadomo, że 14 sierpnia będzie premiera, więc tuż, tuż. A przed nami Fall Out Boy z nagraniem We Didn't Start the Fire.

0: jedyny w swoim rodzaju dziś w Rokomotywie w Antyradiu. Iggy Pop z nagraniem Strong of Johnny. Jeszcze parę rzeczy pojawiło się, jeżeli chodzi o muzykę i film, bo Pulp zaprezentowali pierwszy zwiastun swojego filmu, ale o tym już niebawem.
1: Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi, everybody. This is Dexter.
4: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
6: Sponsorem programu były Militaria.pl.
5: Antiradio. Najlepsze.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski i Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
1: Piotrusz, powiedz I love you.
2: I love you.
1: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
0: taniej masz. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

dawno niesłyszane Gorillaz w Rokomotywie w Antyradio. Tym razem Clint Eastwood za nami. A przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, warto zatrzymać się na chwilę przy roku 2000, albowiem tego dnia, 28 lipca, grupy Five i Queen zdobyły pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów utworem We Will Rock You. Klasyczna wersja tego nagrania pojawiła się oczywiście w 1977 roku na stronie B singla z piosenką We Are The Champions, a nowa wersja została nagrana przez członków grupy Five z gościnnym udziałem gitarzysty Briana Maya i perkusisty Rogera Taylora. Natomiast, jeżeli Państwo pozwolą, to my jednak w Antyradio będziemy trzymać się oryginału.

0: Oddział zamknięty, ten wasz świat sprzed lat, ale ptaszki ćwierkają, że podobno jakiś nowy materiał jest nagrywany, więc mocno trzymam kciuki, czekając na nowe dźwięki od zespołu Oddział Zamknięty. Jak tylko coś będziemy wiedzieć na ten temat, błyskawicznie was o tym poinformuję. Zbliża się 15, za moment prawda Antyradia. Nie oddalajcie się.
1: Hey everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jest więcej okazji.
6: No i z darmo.

0: expert.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: Biedronkę.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
3: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
4: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
3: Tak, ciebie stać.
4: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
3: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Marilyn Manson.

0: OCN. Alice in Chains. Coldplay. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zarzuty po pobiciu pary Ukraińców we Wrocławiu. Pożary we Francji mogły nie być dziełem przypadku. Wpadł potencjalny podpalacz. Utrudnienia w Tatrach. Niebawem przebudowa drogi do Morskiego Oka.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Zarzuty po napaści na parę z Ukrainy w biały dzień. Dwóch mężczyzn jest w rękach policji, trzeci z agresorów jest poszukiwany. Do pobicia doszło we Wrocławiu. Na razie wiadomo o jednej osobie z zarzutami pobicia na tle narodowościowym.
2: A także znieważenia na tle narodowościowym, jednocześnie kwalifikując ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Mówi prokurator Jakub Dłubacz. Jeszcze dzisiaj zarzuty usłyszy też 45-latek Adam C. w przeszłości karany. Wpadł na drodze ekspresowej, kiedy próbował się ulotnić z miasta.
0: Prawda Antyradia.
1: Ogromne pożary we Francji mogły być wzniecone celowo. Policja zatrzymała 23-latka na południowym wybrzeżu kraju, który może mieć podpalenia na koncie. Z powodu zagrożenia żywiołem swoje domy musiało opuścić ponad 200 tysięcy ludzi.
0: Prawda Antyradia.
1: Potężne topole do wycięcia. Po tym jak burza uszkodziła jedno z drzew w katowickim parku Kościuszki, Zakład Zieleni Miejskiej zbadał pozostałe rośliny i wyszło, że stanowią zagrożenie.
3: Mowa o 10-80-letnich topolach mierzących 30 metrów i ważących jakieś 20 ton. Zakład Zieleni Miejskiej zbadał je tomografem akustycznym. Malwina Kaczor.
4: Badanie polega na tym, że na wysokości około 50 cm wbijane są specjalne czujniki i potem mierzymy prędkość i czas, z jaką fala dźwiękowa rozprzestrzenia się po tym drzewie. W zdrowym drzewie dzieje się to bardzo szybko, natomiast w takim, w którym są wypróchnienia czy zgnilizny, ten czas jest oczywiście dłuższy.
3: Po badaniu okazało się, że drzewa są w środku zgniłe i spróchniałe, dlatego urzędnicy złożyli wniosek do konserwatora zabytków o zgodę na wycinkę. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Uwaga na utrudnienia w Tatrach. Jutro ciężej będzie dojechać z Zakopanego do Morskiego Oka. W związku z przebudową drogi zamknięty będzie odcinek między Zgorzeliskiem a Wierchporońcem. Dojazd do parkingów przed szlakiem będzie możliwy przez Bukowinę Tatrzańską. Utrudnienia obejmą też transport publiczny. Wydłuży się czas przejazdu elektrycznych autobusów kursujących do Palenicy Białczańskiej. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody.
5: Pełna kultura, zapraszam. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Będziemy nadawać na żywo, będą transmisje koncertów i audycje. Strefa Antyradia będzie przy głównej scenie, a w niej antyniespodzianki. Będzie też Fundacja Najsłodsi Michała Figurskiego, która zbada Wam poziom cukru. A muzycznie, mimo że impreza formalnie ruszy w czwartek, to już w środę zobaczycie m.in. WW. Najnowszy superhit Christophera Nolana ciągle na czele amerykańskiego box office. Odyseja utrzymała pierwsze miejsce w drugim tygodniu wyświetlania. Tylko w Stanach Zjednoczonych zarobiła dodatkowe 87 milionów dolarów. Debiut przyniósł 124 miliony. Trwa Tydzień Kultury Beskidzkiej. W Żywcu, Wiśle, Szczyrku, Makowie Podhaleńskim i Stepnej oglądać można występy zespołów z Polski i zagranicy. Impreza do 2 sierpnia.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
1: Słonecznie w większości kraju, chmurzy się głównie na wschodzie, na termometrach w granicach 23 stopni. Do końca dnia raczej bez opadów, jutro też bez deszczu, ale wyraźnie cieplej. W większości kraju około 30 stopni, chłodniej tylko na północy. W czwartek już wszędzie powyżej 30, na zachodzie prawie 40 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

No i hopsa, Airborne ślicznie wprowadzili nas do trzeciej odsłony dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie. Wspomniałem o Pulp, więc idąc za ciosem, warto przypomnieć, że zaprezentowali pierwszy zwiastun filmu, który będzie nosił tytuł What Do You Do For An Encore. I zwiastun filmu, który już jest, pokazuje fragmenty występów z ostatniej trasy koncertowej promujący album More. Przypomnę, pierwszy album studyjny od 24 lat. Są też materiały dodatkowe z kilku dekad działalności zespołu, ale przy okazji tej produkcji będzie także koncertowy krążek, który będzie zatytułowany po prostu Live, zarejestrowany podczas dwóch wyprzedanych koncertów w londyńskiej O2 Arenie w 2025 roku. I z tego co wiem, to wydawnictwo będzie można kupić już pod koniec sierpnia. Będzie oficjalna premiera, natomiast film, o którym wspomniałem, do zobaczenia będzie jeszcze w tym roku na jednej z platform. Więc warto być czujnym, bo Pulp to nie od takso, bo Pulp to kawał dobrej muzyki, kawał poważnej historii.

To było Nine Inch Nails w dzisiejszej Rokomotywie w Antyradio, a za moment jeszcze jedna bardzo ważna data z muzycznej karty kalendarza, o której nie wolno zapomnieć.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2 X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

To oczywiście 30 Seconds to Mars i From Yesterday. Na razie cicho, jeżeli chodzi o nowe nagrania, ale być może coś nam pokażą, bo lubią zaskakiwać i my także lubimy być zaskakiwani. Nim pojawi się jeszcze jedno nagranie z muzycznej karty kalendarza, warto teraz zatrzymać się na chwilę, bo to był rok 2018 i to także był niestety 28 lipca. Wtedy odeszła Kora Jackowska, właściwie Olga Aleksandra Sipowicz, wokalistka grupy Manam, znanej z wielu przebojów takich jak Boskie Bueno, Kocham Cię Kochanie Moje, czyli Zapatrzenie. Pierwszym mężem Kory był Marek Jackowski, gitarzysta i zarazem twórca Manamu. Potem Kamil Sipowicz. Artystka niestety przegrała walkę z rakiem. Miała 67 lat.

0: No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze wspólne spotkanie w Lokomotywie w Antyradio, bo zbliża się godzina 16. Za moment pakuję manele i zmykam do Czaplinka Broczyno, gdzie już jutro prosto z lotniska będę dla was prowadził Lokomotywę w Antyradio, a od czwartku rozpoczynamy kolejny 32. Poland Rock Festival. No i będziemy oczywiście dla was mieć studio Antyradia, jak zwykle co roku, i od 17 do późnych godzin nocnych codziennie będziemy prezentować to, co dziać się będzie na tegorocznym Poland Rock Festiwalu. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Do zobaczenia na Poland Rocku. Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 790.

0: z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Trybunał Konstytucyjny z wyrokiem w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Coraz więcej ustaleń na temat śmierci Polki w Berlinie. Czesi mogą pomóc zabezpieczyć głuchołazy przed kolejną powodzią, ale się do tego nie kwapią.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Taki wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem polityków obozu rządzącego można go włożyć między bajki, bo orzeczenie wydał trzyosobowy, niepełny skład. Transkrypcje nadal będą realizowane, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
3: Zbiorą się przy kawie i ciasteczkach, no bo nie jest to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo w Trybunale ciągle nie mamy 4 prawidłowo powołanych sędziów.
2: Odmiennego zdania jest Szymon Szynkowski Welsen.
4: Brak szacunku dla Trybunału Konstytucyjnego to jest coś, do czego niestety w sposób smutny ta koalicja nas przyzwyczaiła.
2: Wyrok Trybunału dotyczy rozporządzenia określającego nowe wzory aktów małżeństwa. Zaskarżyli je posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła z PiS.
1: Prawda Antyradia.
2: Zamachowiec, który zabił Polkę w Berlinie, należał do Państwa Islamskiego. Ustaliła to niemiecka policja na podstawie nagrań z telefonu terrorysty. 21-latek zaatakował w sobotę wieczorem. Wjechał furgonetką w tłum ludzi na Paradzie Równości. Ucierpiało 29 osób, zginęła obywatelka RP. Sam sprawca został zabity podczas obławy.
1: Prawda Antyradia.
2: Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Miało magnitudę na poziomie 7,1. Uderzyło na południowym zachodzie, około 1000 km od Tokio. Ucierpiało 50 osób. Nie ma zagrożenia tsunami, ale budynki, drogi i mosty zostały uszkodzone.
1: Prawda Antyradia.
2: Nowy most w Głuchołazach otwarty. Ma być bardziej odporny na wielką wodę. Po niemal 2 latach od powodzi wciąż jednak nie jest pewna przyszłość zabezpieczenia miasta. Budowa zbiorników przeciwpowodziowych jest możliwa tylko po stronie Czech. Ci tego nie planują. Będziemy naciskać, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
5: Choć strona polska nadal nalega na tym, żeby to wzięto pod uwagę, a przypominam, że akurat w całej Unii Europejskiej trwa aktualizacja planu zarządzania ryzykiem powodziowym i w ramach procedury oceny transgranicznej my także będziemy oceniali czeskie plany przeciwpowodziowe. Więc będziemy zwracali na to szczególną uwagę jako Wody Polskie.
2: W Głuchołazach możliwe są 2 warianty. Pogłębienie koryta rzeki albo budowa kanału. Wody Polskie podejmą decyzję w październiku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Słonecznie w większości kraju, chmurzy się głównie na wschodzie, na termometrach w granicach 23 stopni. Do końca dnia raczej bez opadów, jutro też bez deszczu, ale wyraźnie cieplej, w większości kraju około 30 stopni, chłodniej tylko na północy. W czwartek już wszędzie powyżej 30, na zachodzie prawie 40 stopni.

0: klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Treat of Dreams i Calle del Sueños YouTube na antenie Antyradia. To po hiszpańsku, ja ci zaraz wszystko wytłumaczę. Dzień dobry, para z głośników. W składzie, do którego się już chyba nasi słuchacze przyzwyczaili, czyli Bartek Synowiec i Sandra Hajdyk-Popińska. Dzień dobry.
1: Po raz ostatni na jakiś czas, bo wybieramy się na Poland Rock, to znaczy ja już będę wyjeżdżał jutro rano, więc Sandra poprowadzi parę z głośników solo.
0: Ale ja przytuptam od razu po tobie niemalże na to pole namiotowe w Czaplinku Bruczyno i mamy nadzieję, że wy tam też się tłumnie wybieracie i z wami piątki ściśniemy, nie
1: tak
0: jedną.
1: Jest. I w czwartek zbijemy i w piątek właściwie. Zamiast pary z głośników będzie nasze studio festiwalowe z Poland Rock Festival, więc po południu też wam będziemy towarzyszyć i relacjonować wszystko to, co dzieje się na lotnisku Czaplinek Bruczyno, no i transmitować oczywiście koncerty.
0: Tak, z wielką przyjemnością, a dziś w parze z głośników będzie dużo się działo, będzie między innymi o kupie na koncercie. Musiałam to powiedzieć, sorry.
1: Humor klaczny, ja zawsze bardzo chętnie. O tym porozmawiamy dzisiaj w trakcie programu.
0: Dobra, grajmy już to Black Sabbath, Bartek.
1: Paranoid w Antyradiu.

0: How Did We Get So Dark? Taki tytuł nosi płyta Royal Blood, z której pochodzi ten utwór I Only Lie When I Love You. Ja też się zastanawiam, tłumacząc ten tytuł na język polski, kiedy poczucie humoru Bartka Synowca stało się takie mroczne, bo dowcipy, które mi opowiada na poza anteną i piosenki, o których mi mówi, są bardzo mroczne, powiedziałabym.
1: Przyznaję się, nie należę do łatwych osób. Natomiast,
0: ale kochamy cię za to, spoko.
1: Natomiast jest taka scena filmowa, którą uwielbiam i która bardzo często jest przywoływana, szczególnie na antenach radiowych, tak mniej więcej w lipcu czy też sierpniu. Poznajesz ten film?
2: Panowie, żar leje się z nieba.
3: Taka spiekota w mieście to piekło.
4: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
1: Klasyka. Oczywiście chodzi o hydrozagadkę.
0: Ale nie bez powodu.
1: W tym roku niezwykle rzadko mieliśmy okazję, żeby ten dźwięk grać i przywoływać słynny cytat z hydrozagadki.
0: To prawda.
1: Ale to ma się zmienić już od jutra. Wyobraź sobie, bo zdaniem synoptyków przed nami okres ekstremalnych temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza.
0: A ile potrwa ten okres ekstremalnych temperatur?
1: Dzisiaj jeszcze tak będzie nieco chłodniej, a od jutra temperatura zacznie rosnąć, zacznie przekraczać powyżej 30 stopni Celsjusza. W wielu miejscach temperatura w weekend może sięgnąć nawet 36-38 stopni, więc to jest alert dla wszystkich wybierających się na polen drog, żeby koniecznie wziąć jakąś czapkę, jakieś kremy, żeby się zabezpieczyć przed tym upałem, który nas czeka.
0: Ale też może kalosze, bo kto wie, konsekwencją tego upału może być też ulewa.
1: A poza tym wszystko wskazuje na to, że pierwsza połowa sierpnia będzie wyjątkowo gorąca. Prognozy sugerują, że w okolicach 3-5 sierpnia, czyli tuż po polędroku, temperatura będzie najwyższa i wyniesie nawet 40 stopni Celsjusza. I to wyobraź sobie nawet na północy Polski, czyli tam, kiedy prawie nigdy nie jest ciepło.
0: Będziemy się kąpać w tym upale, w tych temperaturach.
1: Uważajcie na siebie.
5: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
6: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
7: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
8: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko z 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
7: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
6: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
7: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
8: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
9: Jak daleko można się posunąć, aby ocalić najbliższych? Joanna Chyłka powraca. Bezkompromisowa prawniczka staje przed najbardziej osobistą sprawą w swojej karierze. Sprawą, w której stawką jest wszystko. Bezprawie, 20. jubileuszowy tom kultowej serii Remigiusza Mroza. Już w księgarniach. Nie przegap.
10: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Za 22 minuty minie godzina 17. Jeśli nie oglądacie telewizji, to podpowiem wam, że Sandra Hajduk-Popińska jest Blondie, tak jak Debbie Harry z zespołu Blondie. No to dajesz Blondie. Co tam masz ciekawego?
1: No ja czekam. Czekam na wasze wspomnienia z dotychczasowych Poland Rocków i wcześniej przystanków w Woodstock. Dzwońcie do nas pod 321-321-600 i dzielcie się tymi wspomnieniami z tej fantastycznej imprezy, które są bardziej cenzuralne albo mniej cenzuralne. Też się dzielcie, a w nagrodę mamy dla was merch antyradiowy. Będą to?
0: Koszulka antyradia oraz kubek antyradia. Coś stylowego, z czym można się pokazać spokojnie na mieście, a nawet na festiwalu Poland Rock. No i takiego kubka to każdy będzie zazdrościł.
1: Tak, z tym kubkiem możecie chodzić po polu namiotowym i pić z niego mleko, prawda?
0: Na przykład, albo jak to śpiewał Rogucki w Komie, żeby można dziewczynę zaprosić na sok.
1: Na sok, dokładnie. My was zapraszamy do tego, żebyście się dzielili tymi wspomnieniami. 321-321-600, dzwońcie.
0: A jakie masz fajne wspomnienie z Poland Rocka?
1: Właśnie ja mam same takie, które nie wiem, czy mogę powiedzieć na antenie, ale poznałam na pewno bardzo wielu fajnych ludzi, a mój ulubiony koncert na Poland Rocku to było zdecydowanie The Prodigy.
0: A, to co było wtedy podobno milion ludzi, jak mówili?
1: Prawie, tak. I to było odczuwalne. A twoje wspomnienie?
0: Tak, bo pamiętam, że stałem bardzo daleko od sceny, dlatego, aha, że było tyle ludzi. Jedno z moich najlepszych wspomnień to był koncert Type O Negative na Poland Rock Festival, wtedy jeszcze na przystanku Woodstock. Tak. Dzisiaj szczególnie to jest wartościowe wspomnienie, bo nie ma już niestety szans, żeby zobaczyć Type O Negative na żywo, a ja miałem jeszcze tę możliwość, żeby zobaczyć Pita Steela i jego ekipę i to był magiczny wieczór.
1: A teraz gramy wam Bryana Adamsa i Somebody.
0: Tak a propos Type O Negative.
1: A propos Petera Steela, tak.

0: Nasze pokolenie dobrze zna ten smak, smak kurzu w ustach, który kojarzy się z Poland Rock Festiwalem, a my was pytamy dzisiaj o wasze wspomnienia z tej imprezy.
1: Ten smak przesiadki w krzyżu.
0: I zapachu toalety.
1: 321-321-600, jakie są wasze wspomnienia?
2: Siema Antyradio, ja tak sobie teraz myślę, jadę tirem i sobie wspominam, był bodajże Woodstock 2008 rok, po skończonych żniwach razem z kuzynem. To był jego pomysł, w sumie stwierdziliśmy, że jedziemy na Woodstock i to był pomysł tak z dnia na dzień. W ogóle wybraliśmy się bez namiotów, bez niczego, co się okazało na miejscu, spotkaliśmy znajomych w ogóle innych. Znalazło się spanie, jedzenie, wiadomo, picie też. Piękny, piękny czas.
1: No, to jest takie, powiedziałbym, klasyczne wspomnienie tak. Woodstockowicza. Tak. Każdy chyba miał tak, że w którymś momencie zdecydował, żeby wziąć plecak i po prostu pojechać, nie być przygotowanym na nic, a na miejscu spotkać wielu przyjaznych ludzi.
0: Kto na Poland Rocku nie był, ten życia nie zna, po prostu.
3: Mówi dla państwa Lech Janerka.
4: Hey guys, this is Sharon Coburn Station.
5: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: PiS powinien się właśnie formalnie rozłamywać. Kilkaset stron dokumentacji dostali Amerykanie w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Wymiana łańcuchów na szlaku w środku sezonu. Utrudnienia w Tatrach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Rozłam PiSu właśnie powinien być formalizowany. Kierownictwo partii umówiło się na 17, żeby przyjąć stosowną uchwałę. Według nieoficjalnych informacji ma ona stwierdzać, że członkostwo Morawieckiego i kolegów wygasło na mocy statutu. To w związku z ich udziałem w stowarzyszeniu, którego działanie prezes partii uznał za sprzeczne z interesem partii. Obie strony składały oświadczenia w tej sprawie w piątek. Według Kaczyńskiego grupa Morawieckiego sama zrezygnowała. Ten twierdzi, że został wyrzucony w wyniku intrygi.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 300 stron liczy wniosek o aresztowanie i wydanie Polsce Zbigniewa Ziobry. Tak opasły dokument dostali Amerykanie. Ma on tłumaczyć rację naszych śledczych w sprawie byłego ministra. Niewykluczone, że napracowali się na darmo.
2: Czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu. Czy one nadejdą? Nie wiem.
0: Mówił Donald Tusk. Brak optymizmu wynika z tego, że administracja USA może zablokować wydanie Ziobry, nawet jeśli sąd się zgodzi. Sam wniosek zawiera 19 najmocniej udokumentowanych zarzutów. Wszystkie dotyczą wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Prawda Antyradia.
0: Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Od czwartku ruszają prace na trasie między Pustą Dolinką a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN.
3: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
0: Nie ma terminu zakończenia prac, dużo zależy od pogody.
1: Prawda Antyradia.
0: Zbuduj ekipę ratunkową. To nazwa nowej planszówki, którą stworzyło bielskie pogotowie ratunkowe.
4: Podczas rozgrywki uczestnicy poznają sprzęt medyczny, którego używa się w karetce. Ratowniczka medyczna Joanna Markieton.
5: Cała plansza jest oparta głównie na sprzęcie ratowniczym. Można tam przejść przez drożność dróg oddechowych na przykład. Można przejść przez sprzęt, który jest w karetce do zabezpieczenia pacjenta urazowego, czyli na przykład przez pas do stabilizacji miednicy, przez deskę ortopedyczną. To są wszystkie elementy dosłownie zabrane z karetki.
4: Celem każdego z maksymalnie 6 graczy jest zbudowanie mobilnej stacji pogotowia. Magda Poddańczyk, Antyradio.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Chmurzy się na wschodzie, w pozostałej części kraju raczej słonecznie. Na termometrach w granicach 24 stopni, w kolejnych dniach tylko cieplej. Jutro około 30 w prawie całej Polsce, z wyjątkiem północy. W czwartek już powyżej 30 i to wszędzie, na zachodzie nawet około 40. W piątek podobnie.

0: klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Różne tematy tutaj w parze z głośników sobie poruszamy, ale jak zwykł umawiać redaktor Synowiec, tematy kloaczne są nam wyjątkowo bliskie.
1: Ja jestem zaskoczony, że to w ogóle ty zaczynasz rozmowę na ten temat, ale proszę bardzo, lubię takie dziewczyny.
0: Bo jak zobaczyłam, Bartek, ten artykuł wczoraj w sieci, to nie mogłam dać wiary i myślałam, że to jest jakiś AI, ale nie, to się wydarzyło naprawdę. Mowa o incydencie podczas koncertu Devil's Kin w mieście Dunedin. Jeden z uczestników miał problemy żołądkowe i uwaga, wypróżnił się w środku moszpitu. Tak, wypróżnił się, a w wyniku pewnego zamieszania, które powstało, prawda, wiele osób, jak to powiedzieć, weszło w te odchody i część zaczęła wymiotować, inni poczuli się źle. No koncert trzeba było w każdym razie przerwać, ochrona wyprowadziła sprawcę, a zdarzenie określono jako, uważaj, niefortunny incydent medyczny. No, był to chyba pierwszy taki moszpit, który przeszedł do historii jako shit pit.
1: Tak sobie, to był koncert metalowy, tak? I tam wiele osób wymiotowało, to praktycznie robili chórki, pewnie do jakiegoś growlu. Są koncerty, które przechodzą do historii ze względu na genialne sola gitarowe. Albo na legendarne popisy sceniczne wokalisty, czy też na specjalne okoliczności wydarzenia. Mam tu na myśli U2, Red Rocks czy Queen,
0: tak.
1: Wembley.
0: Tak, a są takie, po których pozostaje niesmak i odór.
1: To jeden z nich.

0: Foo Fighters w Antyradiu, a jeśli zastanawialiście się, co działo się poza anteną, to po ostatnim newsie, jaki Sandra przedstawiła na antenie Antyradia, musiałem ją zaznajomić z klasyką polskiego grindcore'u, czyli poznała zespoły Porky Vagina albo Łeb Prosiaka, czy też czeski Gutalax.
1: Ja tego spotkania, Bartek, nigdy nie zapomnę. Tak, ten Gutalax niezły, ale może odpalcie sobie to dopiero po oparze z głośników, bo na razie my was wypytujemy o wasze wspomnienia Poland rockowo-woodstockowe. 321-321-600. Jak dzwonicie, to pamiętajcie, żeby zostawić na końcu numer telefonu do siebie, żebyśmy mogli do was oddzwonić i nagrodzić was, te najciekawsze telefony, merchem Antyradia.
2: Top, który miał swojego własnego tira właśnie na tym Woodstocku i mieli taką swoją bardzo super, ekstra ciekawą akcję. Pokaż cycki, dostaniesz koszulkę. No i wiele dziewczyn dostało właśnie takie darmowe koszulki. Powiem wam tak, nie pamiętam dobrze koncertów, ale tą akcję pamiętam świetnie.
0: No, jakoś mnie to nie dziwi, tak. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach to nie wiem, czy taka akcja by przeszła. Jak ty się czujesz jako kobieta z tym?
1: Ja bym chętnie pokazała, w sensie zawalczyłabym o koszulkę, o.
0: Okej, 321-321-600.
3: Halo, halo, moje wspomnienia z Poland Rocku. Tak. No to jeszcze nie był Poland Rock, to były jeszcze Żory, czy Żary. I jechaliśmy w Deutico, czwórka nas, facetów, i mieliśmy zgrzew chłodzonego, złocistego. I wiesz, jak smakował? No. Jak smakował ten złocisty napój, jak ciepły, złocisty napój. Tak, ale smakował. Pozdrawiam. Miłe wspomnienia, miłe.
0: Jak słychać, rozmaite wspomnienia budzi wyjazd na jeden z najstarszych już dzisiaj polskich festiwali, bo po Jarocinie.
1: To prawda, tak.
0: Nie liczę tam Opola, Sopotu ani nic takiego. Tak. Mówię o rokowych.
1: Tak, tak, ponad 30 lat. 321-321-600, dzwońcie.
4: Hey, this is Mike from Royal Blood.
5: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
6: Hi, I'm Jack White.
7: And I'm Brendan Benson.
8: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
9: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Media Expert. Wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Po reklamie.
2: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Ależ to jest wybuchowy, energetyczny numer. TNT, AC/DC, czekam aż AC/DC zaproszą na Polędroka w końcu.
1: Aż ci się dynamit podpalił, Bartek, pod tym stołem. No dobrze, kochani, pora na kolejną odsłonę bloku z wielkiej płyty. Tym razem płyta z 90 roku, legendarna absolutnie, Violator od Depeche Mode.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Tym razem przede mną siódma płyta Depeche Mode, wydana w marcu 1990 roku. Dzięki między innymi takim singlom jak Personal Jesus czy Enjoy the Silence, album zapewnił zespołowi międzynarodową sławę. A w porównaniu do poprzednich płyt zespół postanowił wtedy spróbować nowego podejścia do nagrywania. Kiedyś główny kompozytor na krążku, Martin Gore, powiedział, że jeśli chodzi o tytuł albumu, nazwaliśmy go Violator jako żart. Chcieliśmy wymyślić najbardziej ekstremalny i absurdalnie heavy metalowy tytuł, jaki tylko mogliśmy. Zdziwiłbym się, gdyby ludzie zrozumieli ten żart. Bez wątpienia sukces krążka, sukces płyty Violator sprawił, że zespół dotarł do szerszej publiczności, no a ich kolejny album z 93 roku zadebiutował już wtedy na szczytach list przebojów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii. U nas w bloku z wielkiej płyty fragment krążka Violator. Depeche Mode.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Ależ energiczny jest ten numer. Czekam, aż zespół Kiss zaproszą na Poland Rock
1: Festival. Ale by się działo. O panie, trzeba do Jurka zadzwonić.
0: Mieliby okazję pożegnać się po raz czwarty na koncercie w naszym kraju.
1: Nie oni jedni zresztą organizują 15 pożegnalnych tras koncertowych. Ale dobra, kochani, pora rozwiązać nasz konkurs. Konkurs polegający na waszych wspomnieniach z Poland Rock. Merch Antyradia wędruje do...
2: Był pierwszy Poland Rock, ale ja to będę nazywał i tak Woodstockiem. To był rok 2018 i pamiętam, że na Akademii Sztuk Przepięknych był pan Bogusław Włoszański i moim wspomnieniem było to, że miałem przyjemność po prelekcji pana Bogusława podejść do niego, zrobić z nim zdjęcie, chwilę z nim porozmawiać, ale takim, no przechodząc już do meritum, to takim wspomnieniem dla mnie, które będę pamiętał do końca życia, to uścisk dłoni i taki... męski przytulas. No, męski przytulas od pana Bogusława to miliard, to jest po prostu plus miliard punktów do totalnego szacunu.
0: To jest sensacyjna wiadomość na miarę sensacji XXI wieku.
1: Ale męskie przytulasy zawsze pochwalamy. Do zobaczenia na Poland Rock, a już za chwilę kolejny konkurs w Antyradiu.
3: Cześć, tutaj Artur Rojek.
4: Hey, this is Amy Lee.
5: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
2: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Dziecko prawie utopiło się w akwaparku w Łodzi. Prokuratura szuka winnych. Jest ostateczna decyzja w sprawie referendum w Krakowie. Drony będą chronić szkoły przed zamachowcami w USA.
2: Prawda Antyradia.
1: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. O włos od tragedii w akwaparku Fala w Łodzi. Niemal utopiło się 7-letnie dziecko. Spędziło pod wodą w sumie 6 minut. Chłopca zauważył i wyciągnął przypadkowy świadek, a nie ratownicy. Teraz lekarze walczą o jego życie w szpitalu. Jest w ciężkim stanie. Dramatyczny incydent nagrał monitoring.
3: Przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wymierzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut.
1: Mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Paweł Jasiak. Śledczy chcą wyjaśnić, jak doszło do tego, że ani ratownicy, ani opiekunowie nie zauważyli, że dziecko potrzebuje pomocy.
2: Prawda Antyradia.
1: Referendum w Krakowie jest ważne. Sąd apelacyjny oddalił zażalenie na wcześniejsze oddalenie protestu w tej sprawie. Autor wskazywał na zakłócenia ciszy referendalnej. To oznacza, że Aleksander Miszalski prawomocnie stracił stołek prezydenta Krakowa, a premier może ogłaszać datę przedterminowych wyborów. Już wiadomo, że o stołek powalczy m.in. były szef NIK Marian Banaś czy celebrytka była żona polityka PiSu Marianna Schreiber.
2: Prawda Antyradia.
1: Drony będą chronić szkoły w USA. Chodzi o strzelaniny, do których dochodzi w tamtejszych placówkach. W trzech stanach, na Florydzie, w Georgii i Colorado, pojawią się bezzałogowce rozpylające gaz pieprzowy. Będą nimi sterować nauczyciele. Mogą dotrzeć do napastnika w 15 sekund.
2: Prawda Antyradia.
1: Jeden bilet, aby wieloma jeździć. Kolejarze zachęcają do korzystania ze wspólnego biletu samorządowego.
4: Z takim biletem można bez ograniczeń podróżować pociągami regionalnych przewoźników przez 24 godziny na terenie 12 województw. Koleje Śląskie, Bartłomiej Wnuk.
5: Wakacyjną podróż można rozpocząć na pokładzie Kolei Śląskich. Jednym z przykładów możliwości, jakie daje wspólny bilet samorządowy, jest trasa z Katowic do Bydgoszczy. Prowadzi przez Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Łódź, Toruń i Grudziądz, a jej pokonanie zajmuje niespełna 17 godzin.
4: Oprócz wycieczek krajoznawczych bilet upoważnia też do zniżek w kilkudziesięciu muzeach, teatrach i obiektach turystycznych na terenie całego kraju. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: To była Prawda Antyradia.
6: Pełna kultura, zapraszam. W ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie Szekspir pod gwiazdami. Do 19 sierpnia ogrody przy Arkada Kubickiego będą plenerową sceną teatralną. 16 filmów pojawi się w konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Złote Lwy powalczy 5 produkcji dofinansowanych ze Śląskiego Funduszu Filmowego. Festiwal od 21 września. A w Bytomiu na Śląsku odbędzie się Dzień Zapylaczy. Stowarzyszenie Bytomskich Pszczelarzy Urszula Mazurowska.
7: Święto zapylaczy, bo wcześniej organizowaliśmy święta pszczół. Natomiast pszczoły kojarzą się tylko z pszczołami miodnymi, natomiast jest dużo więcej owadów, które wykonują tę samą bardzo pożyteczną pracę. Dlatego właśnie ktoś wpadł na fajny pomysł, żeby uhonorować zapylacze wszystkie.
6: Święto zapylaczy w pierwszy weekend sierpnia w Pałacu w Bytomiu, Miechowicach.
1: Chmurzy się na wschodzie, w pozostałej części kraju raczej słonecznie. Na termometrach w granicach 24 stopni, w kolejnych dniach tylko cieplej. Jutro około 30 w prawie całej Polsce, z wyjątkiem północy. W czwartek już powyżej 30 i to wszędzie, na zachodzie nawet około 40. W piątek podobnie.
2: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Mr. Charm od The Rolling Stones. Fenomenalny to jest numer.
1: Oh yeah, Sandra. 15 minut po godzinie 18 słuchacie parę z głośników, tak, w której mamy dla was kolejne niespodzianki, które możecie zdobyć oraz zrobić sobie fajną wycieczkę, bo mamy dla was podwójne zaproszenie na festiwal Graszbur. To jest właściwie karnet, bo festiwal jest trzydniowy. Odbędzie się od 14 do 16 sierpnia na terenie Parku Linowego Leśny Tabor. To jest, jak piszą, w urokliwym zakątku pod Rzeszowem.
0: O, proszę bardzo. No i możecie pisać na paramaupa.antyradio.pl. A pytanie konkursowe, by wygrać te wejściówki, brzmi...
1: To jeszcze powiem, że to jest festiwal, na którym odbędzie się 30 koncertów. Różnych bajek muzycznych będzie rock progresywny, i reggae, i metal, i gypsy jazz, nawet blues, punk rock, folk, alternatywa. I będą też sety DJ-skie, wystąpią m.in. Tabular Grain, Trolley Surfers, Gipsurge, Czarny Bez, Bajzel, czy W innym stanie. No i mamy dla was podwójny karnet na ten trzydniowy festiwal w środku lasu. A jako, że to jest w środku lasu, to pytanie związane będzie zarówno z naszą polską, słowiańską kulturą, jak i z lasem.
0: Tak, proszę.
1: Pytanie brzmi, jak się nazywa postać ze słowiańskich wierzeń ludowych, będąca opiekunem i władcą lasu, a także żyjących w nim zwierząt? Często sobie tę postać wyobrażano jako starca o długiej, zielonej brodzie i włosach splecionych z gałęzi i mchu. Potrafił jednak zmieniać swoją postać. No i tu podpowiem, że można go spotkać na przykład na terenie festiwalu Castel Party.
0: No to już jest konkretna podpowiedź.
1: Albo w grze Wiedźmin 3 też się pojawiał taki w środku lasu i trzeba było z nim walczyć. Piszcie. Jak ta postać się nazywa?
0: paramaupa.antyradio.pl. My mamy dla was bilety, a wy, mamy nadzieję, macie dla nas poprawne odpowiedzi. A teraz gramy wam Dorsów i Raiders on the Storm.

0: Formacja The Libertines i kawałek Run, Run, Run, czyli kawałek o bie.
1: Ganiu!
0: A jednym
1: czyli tak trochę o piłce nożnej.
0: Ze sportów, które się kojarzy z bieganiem, jest piłka.
1: Nożna!
0: A jednym z najlepszych piłkarzy w historii tego sportu jest Cristiano
1: Ronaldo.
0: No właśnie. Niedawno obserwowaliśmy, jak Cristiano Ronaldo żegnał się z Mistrzostwami Świata, bo Portugalia odpadła tam w meczu z Hiszpanią. Tak, ale już sobie znalazł nowe zajęcie, bo według brytyjskiego dziennika The Sun, Cristiano Ronaldo zostanie producentem.
1: No, zaskoczyłem.
0: Ale również i aktorem nowej produkcji.
1: Filmowym.
0: Tak, no, w serialowym. Jest kręcony serial pod tytułem Day Ones i w obsadzie poza Cristiano Ronaldo znajdą się Damian Lewis, Thierry Henry, to jest inny znany piłkarz.
1: Tak, znam.
0: I raper Dave. Tego
1: nie kojarzę.
0: No i produkcja ma opowiadać fikcyjną historię piłkarskiego agenta Stanleya Daltona. Tak jak wspominałem, Thierry Henry, Damian Lewis, Cristiano Ronaldo między innymi pojawią się na ekranie. Podobno zdjęcia już ruszyły w Londynie. I powiem tak, ja widziałem wiele meczów z udziałem Cristiano Ronaldo.
1: No.
0: I potwierdzam, że przyaktorzyć to on potrafi.
1: O tak, to prawda. I'm Roger Glover. Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost. Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland. Gwiazdy rocka w Ante Radio.
2: Sponsorem programu były militaria.pl.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie.
7: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Formacja Biffy Clyro w Antyradiu. Doskonale pamiętam wywiad z zespołem Biffy Clyro, który miałem przeprowadzić, ale nigdy do niego nie doszło, bo grali na Openerze 3 czy 4 lata temu i pogoda totalnie rozwaliła cały festiwal, także skasowano koncert Biffy Clyro i wielu innych artystów. Skasowano również wywiad z nimi i nigdy z nimi nie porozmawiałem.
1: A to bardzo dobra kapela.
0: Ale przejdziemy za to do zespołu, z którym ty rozmawiałaś.
1: Tak. Ja rozmawiałam ze Slashem, nie z Axlem, a teraz będzie o Axlu, mój drogi, bowiem wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu Axl Rose pojawił się w lodziarni, poszedł sobie na lody po prostu w Saratoga Springs, dzień przed koncertem.
0: Ale odwalił.
1: Guns N' Roses, no nie, ciekawe, czy wziął śmietankowe, czy... No nieważne, w każdym razie, słuchajcie, chodzi o to, że obsługiwała go nastolatka. No i ta nastolatka nie wiedziała, kim jest Axl Rose, miała wrażenie, że klient jest kimś znanym, coś tam jej świtało, skądś go kojarzyła, ale nie wiedziała dokładnie, kim jest. Ponoć był bardzo miły, przeuprzejmy, no i po wszystkim zadzwoniła do taty.
0: To chyba nie on.
1: Właśnie, to jest najdziwniejsze w tym newsie. Zadzwoniła do taty, powiedziała, że obsługiwała naprawdę miłego i chyba sławnego faceta i dopiero gdy ojciec przejrzał nagranie z monitoringu, okazało się, że był to właśnie Axl Rose.
0: To jest fajna historia. To mi przypomina inną historię z festiwalu Mystic, który 2 lata temu czy 3 lata temu się odbywał. Tak się złożyło, że nasza redakcja zatrzymała się w tym samym hotelu, co Glenn Danzig, który występował na festiwalu. Więc na śniadaniu spotykaliśmy się normalnie z Danzigiem, który siedział na przykład stolik obok i sobie jadł śniadanie. Pamiętam jedną taką sytuację, kiedy podszedł do niego taki nastoletni chłopak i się zapytał... Przepraszam, bo mój tata chciałby wiedzieć, w jakim zespole pan gra. A Glenn Danzig tak spotkał na tego chłopca i powiedział: Danzig! Koniec rozmowy.

0: Każdego dnia w Antyradiu staramy się Was zaskoczyć różnymi fajnymi rockowymi imprezami i wyjściówkami na nie. I tak też było dzisiaj, dlatego że mieliśmy dla Was wejściówkę na imprezę, która nazywa się Grasz Bur.
1: Która się odbywa pod Rzeszowem.
0: Nie
1: oczywiście.
0: Jest to bur pełen grażyn. Taki żarcik. Tak.
1: Dobre. To się odbędzie 30 koncertów na dwóch scenach. Wszystko tak. W środku lasu. No i właśnie ze środkiem lasu było związane nasze pytanie, bo pytaliśmy o to, jak się nazywa demon lasu, władca lasu, opiekun dzikich zwierząt ze słowiańskiej mitologii. Chodziło oczywiście o Leszego.
0: Chociaż
1: niektórzy też mogli napisać borowy albo leśny dziad.
0: I dokładnie
1: też
0: tak, też pisali.
1: Tak nazywa.
0: Natomiast pierwszą osobą, która podała właściwą odpowiedź w tym konkursie, był Jarosław, dlatego do Jarosława leci to zaproszenie i Jarek, gratulujemy Ci serdecznie, bo będzie tam co robić.
1: Być może spotkasz Leszego, w zależności jak długo się będziesz tam bawił. Powodzenia, wszystkiego dobrego.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: dalej masz. Po reklamie.
7: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Za nami Kasia Nosowska z nowym kawałkiem Sos Chaosu, a z tego chaosu wyłaniamy się my, czyli Sandra Hajduk-Łapińska i Bartek Synowiec, para z głośników. Dzisiaj mamy wtorek, tak. To oznacza, że jest 28 lipca, to oznacza, że za trochę ponad godzinę Judas Priest na scenie warszawskiego Torwaru.
2: I ty pędzisz na ten koncert również.
1: Tak jest, dlatego zostawię cię tu samą z naszymi antyradiosłuchaczami.
2: Słuchaj, dam sobie jakąś radę, ale pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu mamy tydzień z Judas Priest w Antyradiu i wy możecie zgarnąć bardzo fajny merch, który dzisiaj Bartek zapakuje do plecaka na koncercie i przyniesie wam.
1: Tak, jeśli mnie zobaczycie dzisiaj na koncercie Judasów, to prawdopodobnie będę miał na sobie coś, co będzie do wygrania w przyszłym tygodniu w Antyradiu, bo mamy dla was bardzo fajne niespodzianki, jak winyle The Best of Judas Priest, czyli dekanówka, która wyszła The Best of Judasów, będą płyty CD, będą long sleeve'y Judas Priest, będą czapki z daszkiem, będą breloczki, naszywki, co tam jeszcze, i bandany Judas Priest.
2: No i jest o co walczyć, kochani, także przyszły tydzień to jest tydzień z Judasami. Bierzcie udział w naszych konkursach i pamiętajcie, że my od serca wam te prezenty dajemy. Trzeba wziąć udział w konkursie, zadzwonić, dać sobie szansę, napisać maila i ten merch trafia do was.
1: Tak jest, od poniedziałku tydzień z Judas Priest, a ja lecę sobie zrobić wieczór z Judas Priest. Do usłyszenia.
0: Para z głośników w Antyradiu.

Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji

0: 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: I co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telefony.

0: swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Pytanie, czy macie już spakowane walizeczki, plecaki, czy już porolowane bluzy, czy już klapeczki pod prysznic są przygotowane, czy zapasy żarełka na dnie plecaka, no bo pora ruszyć na najpiękniejszy festiwal świata, na Poland Rock Festival, na którym organizatorzy już czekają, już tam są, już przygotowują wszystko do waszego przyjazdu, żebyście poczuli się tam dobrze i komfortowo, jak co roku zresztą najbezpieczniej i najpiękniej. Ja już za chwilę się z wami pożegnam, ale zanim to przypominam jeszcze, że nasz alias mailowy, czyli para@antyradio.pl, służy temu, żebyście dzielili się z nami waszymi doświadczeniami polendrokowymi, waszymi zdjęciami, więc jeżeli tam jedziecie i takowe będziecie robili, to ślijcie, a my je wszystkie bardzo chętnie poglądamy, wasze wspomnienia poczytamy, bo nasze Antyradio będzie nadawało przez cały Polendrok, przez cały festiwal będziemy z wami, a i później, jak wrócimy, to też bardzo chętnie będziemy wspominali razem z wami.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Tyle od nas dzisiaj, a właściwie już ode mnie. Bartek Synowiec popędził już do domu, a ja zostałam tutaj jeszcze z wami. Za chwilkę też powiem wam do widzenia, ale zanim to przypominam, żebyście się donikąd nie wybierali, no chyba, że jedziecie na pole drog oczywiście i zostali z Antyradiem, bo Antyradio grać nie przestaje, grać najlepszego rocka na świecie. Ja nazywam się Sandra Hajduk-Popińska, kłaniam się nisko, dziękuję za dzisiaj. Bądźcie z Antyradiem, bądźcie z najlepszym rockiem świata. Pa!
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
7: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jak daleko można się posunąć, aby ocalić najbliższych? Joanna Chyłka powraca. Bezkompromisowa prawniczka staje przed najbardziej osobistą sprawą w swojej karierze. Sprawą, w której stawką jest wszystko. Bezprawie, 20. jubileuszowy tom kultowej serii Remigiusza Mroza. Już w księgarniach. Nie przegap.
0: Po reklamie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hi, this is Nick Mason of Pink Floyd and you're listening to Makakofonia.
3: Nasza jest noc, a oprócz niej...

będziesz ty. I niech miłość doda nam mocy, a w sercach niech nam braknie tchu. Na ciebie czekam tej nocy, to będzie nasze rendezvous. Nasza jest noc, a oprócz niej nie mam.

0: my, wszak z niej żyjemy, bo ona matką dla nas jest, ta ciemna noc i my.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. To jest Makakofonia Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak-Szarłacki, to był pan Stanisław Grzesiuk. Nasza jest noc, a wcześniej był Nick Mason, bo jego kolega obchodzi dzisiaj urodziny. Znaczy były kolega. Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Ale zanim odpowiesz, jeszcze chciałem pozdrowić bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe i peleton skryto słuchaczy. Dobry wieczór.
2: Renia z tej strony, Makakuś.
1: Ucałuj tatusia i pozdrów ode mnie, bardzo cię proszę. Dobry wieczór, moja droga.
2: Dobry wieczór, mój drogi. Chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Od razu?
2: Muzyczka rockowa przepełniona rokiem najlepszym, bo ja jestem człowiekiem antyradia najwierniejszym, które antyradia zawsze słucha, bo rok szepcze mi do ucha.
1: I nie jedziesz, już wiem, nie jedziesz na najpiękniejszy festiwal, bo tatusiem się trzeba opiekować. Bardzo dobra postawa, moja droga. Cudownie.
2: No bo taty jak zabraknie, to z kim będę?
1: No właśnie. Stosunkowo udanej nocy.
2: Ja tobie też wszystkiego dobrego, to pa.
1: Pa. No dobrze, moi drodzy. To mamy załatwione. Teraz antyfan jazzu powinien radośnie powstać. Chwycić dziecko za rękę. Szydełko małżonkę wziąć w ramiona. Bo dzisiaj jest ta chwila upragniona. Richard William Wright, taki gentleman, był klawiszowcem zespołu Pink Floyd. To, co Państwo usłyszycie, zaproponowane ode mnie, zostało w dużej części skomponowane przez niego. No to tak, nie ma co tam daram dam, prawda? Ach. Richard, that's especially for you, wherever you are.

0: never shoot me down.
1: Coś pięknego, moi drodzy, to po 7 latach ciszy. Mówię Państwu o tym 22 minuty po 22, zdobywając pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Killing Joke wydali album zatytułowany Killing Joke. On się nazywał Killing Joke 2003. Asteroid z niego pochodził. Przepiękna płyta, zmieniła moje życie. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. Jeżeli jeszcze nie znają, oczywiście. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Jesteś w trasie, zdaje się, bo cię nie słychać prawie w ogóle. Aldo. Porwany wiatrem, tak. Dobra, proponuję jeszcze raz zrobić 321-321-666. Tak, bardzo dobra ten wiadomość, akcja, super. Moi drodzy, widzieliśmy się z nimi w zeszłym roku, bo wydali wtedy płytę pod tytułem Iście, wyboiście. Małgorzatka na wakacjach będzie zachwycona. Być może. Mam nadzieję przynajmniej. W każdym razie wtedy żeśmy się spotkali, nie zagrali u nas na żywo, nie pamiętam, because why, ale nazywają się Bryl. I przy okazji, moi drodzy, Wojtek Bryl, wokalista i basista Bryla, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie mam zielonego pojęcia, czy jest jubilatem, czy zwyczajnym solenizantem. Niemniej, Wojtusiu, zdrowia ci życzę przede wszystkim. Iście wyboistych koncertów również w 20.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Cześć, nazywam się Wojtek Bryl, gram w zespole Bryl na basie, komponuję muzykę, piszę teksty i śpiewam. Makakofonia, baby have fun. Przeczytałem to z dookoła brodawki znajdującej się na makakowej przestrzeni cielesnej.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Ci panowie się zameldują o 19.30 teoretycznie w czwartek na dużej scenie. Nazywają się Orbit Culture, a oni się u nas pojawili, ponieważ tutaj po drugiej stronie mamy Bartka, którego państwo doskonale znacie pod pseudonimem artystycznym Hodor. Dobry wieczór, mój drogi.
1: No dobry wieczór, kochany, dobry wieczór wy wszyscy. Nadajemy prosto z festiwalowego pola i powiem wam, że akurat jesteśmy na objeździe po polu i Jurek gra we flanki ze zgromadzoną szanowną publicznością, więc dzieje się oj dzieje.
0: A co to są, co to jest gra we flanki, bo ja nie znam tego, jestem dziadersem.
1: A widzisz, jesteś dziadersem. To jest taka gra, gdzie się wykorzystuje atrybut w postaci puszki piwa i stoją dwie drużyny i powiem ci tak, tu nie ma przegranych.
0: A ja wiem, tam trzeba coś rzucić i potem się pije się piwo w trakcie?
1: Tak, dokładnie to. Jurek właśnie teraz wysiadł z kłada i powędrował w lód, że się tak wyrażę, i no kurde, masa ludzi. Makak, powiem ci, masa ludzi. Dzisiaj pierwszy dzień, kiedy otworzyliśmy bramę o godzinie 12 i tu, uwierz mi, znasz festiwalowy klimat. No wszyscy już łażą w jedną, w drugą stronę. Niektórzy dopiero przyjeżdżają i ciągną te swoje niesamowite wózki, w których mają dobytek swojego życia. Inni już, wiesz, dzielnie się rozstawili i wędrują. No jest moc, naprawdę, jest moc.
0: A są jakieś drużyny? Są jacyś poprzebierani? Mają jakieś dziwaczne urządzenia prócz namiotów? Typu, nie wiem, statki kosmiczne zbudowali albo coś?
1: Podłazili z dziury każdej i to naprawdę wygląda zajebiście. I w zasadzie, tak jak... Czekaj, o 12 Jurek otworzył bramę, jechaliśmy o 12.15, to ludzie już porozstawiali namioty, Jurek mówi, ale jeszcze nie ma przebierańców. Minęło kolejnych 15 minut, rozstawili namioty i się pojawili. I teraz wieczorem, no wiesz, to jest feria barw po prostu. Festiwal dziwactw, kolorów, wariat. Ludzie mają tutaj takie pomysły, to jest taka jazda. A konstrukcje, które poprzywozili, czyli te wózki na przykład, które tutaj mają, którymi jeżdżą, bo to też apelujemy. Jeżeli przyjeżdżasz, weź wózeczek, zapakuj tam swój namiot i pędź, to niektórzy... Makak, ja nawet nie umiem tego określić, wiesz? Te pojazdy kosmiczne, te, o których wspominałeś, to oni to mają właśnie takie pojazdy kosmiczne. Ciągną je, wyobraź sobie, jak w czasach faraonów, w 10-15 osób, niesamowite.
0: Nie mogę się doczekać. Dołączę do was już jutro, mam nadzieję, jak dożyjemy
1: właśnie
0: szczęśliwie.
1: Czyli co, jutro będziesz, mój drogi?
0: Taki jest plan.
1: Dobrze, czekam na ciebie, wiesz, ze specjalnym
0: A czy,
1: wejściem.
0: Czy wy jutro też macie program na antenie Antyradia wieczorem? Czy...
1: A i owszem, oczywiście. O godzinie 20 do 22 nadajemy, Jurek, zaraz będzie ciemno i muza taka stricte festiwalowa, czyli będziemy przedstawiali line-up. No, z taką domieszką tego, co się tutaj dzieje, więc będzie na pewno o czym mówić. Widzę, że duża scena się rozświetliła, tam znowu jest ten taki krąg świetlny, pamiętasz? Zeszłoroczny
0: tak,
1: krąg świetlny.
0: Tak, pamiętam.
1: To chyba wejdzie w taką tradycję festiwalową, bo on błyszczy, no, po prostu milionem kolorów. Chyba ponad 3000 punktów świetlnych, znowu jest krąg i jeden apel tylko i w zasadzie jedno życzenie z naszej strony, żeby świetlicy zespołów umieli to obsługiwać. Niektórzy sobie z tym radzą lepiej, inni gorzej, niektórzy potrafią zrobić z tego niezwykły spektakl, bo się na tym znają, a inni trochę mniej, więc no jest co wykorzystać.
0: Może przeszkolić ich trzeba, ale dobra, wrócimy do tego kiedy indziej. Być może jutro, jak się będziemy zmieniali tam już na żywo.
1: Dobrze.
0: Stosunkowo udanej nocy ci życzę, nie porób się za bardzo.
1: Czekałem na te życzenia, więc dziękuję bardzo. Kłaniam się i pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Stosunkowo
1: jutro
0: udanej nocy.
1: Zabawy z Makakiem.
0: Pa.
1: Pa.
0: W sensie nara też chciałem powiedzieć, bo tam różnie mogą... tak. Bartek Hodor-Hodorowski był naszym gościem, a ci dżentelmeni tym razem pojawią się na małej scenie, tylko z nazwy. Również w czwartek. O 20.25. Cześć, czy oni się... Odrobinę się nakładają na ten Orbit Culture, ale mam nadzieję, że dacie radę.

0: 28 lipca 1975 roku, drogie dzieci, objawił się szósty album zespołu Black Sabbath, nagrany w stresie, bo oni po Sabbath odkryli, że przez lata byli dymani przez menadżera i wytwórnię płytową. Uznali, że należy się z nimi rozstać natychmiast, no ale to pociągnęło za sobą akcję pod tytułem Prawnicy dookoła i tak dalej. Ponieważ nie lubimy prawników, idziemy na balkon z lat 90. Zapraszam bardzo serdecznie. To nasz tradycyjny przedtulacz.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Okay, hey, what's up? This is Jacoby from Papa Roach and I am reading, what does it say? Makakofonia, baby have fun. And I'm reading it from his nipple. That is a good looking nipple. I just kind of want to tug on it, like chew on it, tug on it like a puppy dog on a sock.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa ze względu na jej rozpoczęcie z 10,000 Days Right in 2. Tool odjechało o czasie o 23:00, to cudowne. Drogi największy pozerze wśród paciorków, bardzo Cię proszę, złóż tatusiowi życzenia ode mnie również. Z tym, że nie musi mnie wcale adoptować, okej? Okay? Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Jestem Marcin, dzwonię z Będzina.
0: Witam cię, Marcinie, z Będzina. Poczekaj, spróbuję dowiedzieć się, z kim cię udało się połączyć. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Białoruś wraca.
0: Dobrze, czyli mam Benzin w Białorusi. Jak to Białoruś do jasnej? Halo, jest tam ktoś?
1: No ja jestem.
2: Ja też
1: nie, ale Białoruś mnie zatkała.
0: Nie, właśnie ty chciałem poprosić Białoruś o wyjaśnienia.
2: To Białoruś ma się przystąpić do rzeczy?
0: Tak, no ma się wytłumaczyć, jak to się stało, że z Białorusi do nas dzwonicie. Czy,
1: no.
0: Czy coś?
1: No to... Ja też bym chciał wiedzieć.
2: Dobrze, to proszę mi udzielić, rozumiem, że mam teraz głos.
0: Cały czas.
2: Makaku, jak zwykle wierszyk. Teraz będę go mówił.
0: Okej, dobra. Ja już mam jasność, jest dobrze. Tak, słucham, zamieniam się w słuch.
2: Rzekł z nami dyktator z Białorusi. Dosyć redaktorów, dosyć makakusi. Jeszcze nie wiecie, jeśli nie przestaniecie, gołymi rękami się was udusi.
0: Bardzo ładny, bardzo elegancki.
1: Ale żeś pojechał.
0: No dobrze. I co na to druga strona?
1: Chłopaki, ja właśnie pakuję samochód i szykuję się na polądro.
0: No cudownie. Trzymam kciuki w takim razie szerokiej drogi.
1: Mam nadzieję, że się zobaczymy tam za niedługo. Wyjeżdżamy gdzieś tak o południa. I chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy się tam również wybierają, bo już spotkałem kilka osób pod blokiem, którzy zapakowali auta i już pojechali, aż im zazdroszczę. Ale muszę jeszcze kilka rzeczy rano załatwić. I ciebie, makaku, przede wszystkim.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na miejscu w takim razie.
1: Na miejscu, no.
0: Też na to liczę. No, szerokiej drogi i stosunkowo udanej nocy wam życzę.
1: No i stosunkowo udanej nocy. Na razie.
0: Na razie, pan. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale Rafał Kwasek Kwaśniewski obchodzi dzisiaj urodziny, jest jubilatem, a no co, grał w PRL przede wszystkim. Prócz tego współpracował z Kultem i z milionem innych. Kwasek specjalnie dla ciebie nie porusza się za bardzo.

Jacoby, that was especially for you. Happy birthday. Jacoby. Shadix. Wokalista zespołu Papa Roach obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie jest jubilatem. Niemniej wszystkiego najlepszego. Jedna z naszych słuchaczy pisała, że zna jeden utwór z ich repertuaru. No to ja ten właśnie jeden utwór z ich repertuaru puściłem. Jak się okazało, nie tylko ty znasz ten numer. Last Resort to jego tytuł. Mój drogi, dzień dobry, do widzenia. Bardzo mnie zmartwiłeś tym, co napisałeś na antyradiowym Facebooku o tym, że Jurek nie pozwala już na budowanie czegokolwiek, bo potem ludzie nie sprzątają po sobie i zostawiają. Naprawdę zostawiali te wersalki, te szafy? Nie sprzątali tego? Jakoś mnie się to... Jak tam dojadę, będę sprawdzał, czy to jest fakt, czy też ty wyssałeś to z jakiegoś brudnego palucha. Ukryte do wiadomości. Czas. Właśnie nadszedł taki czas, że chyba spełni się to, o czym artysta tutaj nam opowiada. Pozdrawiam serdecznie, bez względu na to, gdzie teraz jesteś. To będzie Budyń i Czango. 23 minuty temu przy okazji minęła 23, zdobyłem drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera.

Steve, that was especially for you. Steve Morse, gitarzysta Kansas oraz Deep Purple, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Cofnęliśmy się do 1996. Sometime I feel like screaming. On tu zagrał na gitarce bardzo ładnie. Jacoby, I'm sorry, my darling. You are Jubilee. Happy birthday again. Moi drodzy, myliłem się, dowiodłem, że jestem pindą w kwiatki po raz kolejny. Jacoby Shaddix, wokalista Papa Roach, jest jubilatem. W porównaniu ze mną to jest mało latem, ale nic to. Drodzy Państwo, w piątek, 31 lipca, na dużej scenie o 22:30.

John, that was especially for you. Happy birthday. John Connelly, wokalista, gitarzysta Nuclear Assault, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie jest jubilatem. Cofnęliśmy się do 1986. Drogie dzieci, to w czasie zimnej wojny wydali album Game Over, z którego Nuclear War pochodził. Zapomnijmy na moment o zagrożeniach złego świata. Pomyślmy o najpiękniejszym festiwalu. Być może nikomu się tam nic nie stanie. Trzymam za to kciuki. Nie wiem dlaczego Dziwna Wiosna wystąpi w piątek 31 lipca na dużej scenie o 16:30. Nie wiem, czy dane mi będzie to zobaczyć. Trzymam kciuki, ale niemniej polecam Państwu bardzo serdecznie. Może się w ogóle tak zdarzyć, że wkrótce po dzisiejszej makakofonii Dziwna Wiosna też się pojawi. Ale tego jeszcze nie wiemy na pewno.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Zagrają 30 lipca w czwartek na dużej scenie o 22:40. Ciekawe, czy dostaniemy zgodę na transmisję. Nie wiadomo. Dobrze, potem Mysłowic, tak jak już Państwu wczoraj mówiłem, 00:10 się zameldują na dużej scenie po Godsmacku. Tak mniej więcej wygląda zakończenie pierwszego dnia najpiękniejszego festiwalu świata. To była Makakofonia, poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Majak-Żarłowski. A właśnie się muszę nauczyć, gdzie jest ta Aleja Klaszczersów. Pozdrawiam serdecznie rozbitych. Dobrze, że znajdę was jakoś, mam nadzieję. Zanim się rozstaniemy, bardzo proszę, abyście byli tak mili i wykonali ze mną pieśń kończącą. Ma bardzo łatwy do zapamiętania tekst, bo krótki, brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Śpiewamy go na nutę. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo, odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak na imię, skąd dzwonisz?
1: Kurczę, ale mnie dzisiaj zaskoczyłeś z tym końcem. To mi się fajnie słuchało. Normalnie, a tu koniec? Mówię, nie, o 23:30, jakoś wcześniej, bo wyjeżdżasz, czy jak? A tu patrzę na zegarek za 5:12.
0: Stosunkowo udanej nocy ci życzę. Nara! Dobra, kochani, ja odliczę do trzech, lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy. Ma! A nie, kuźwa, wróć! Alzheimer nie wybiera, wybierz Alzheimera. Przecież ja mam dla państwa ten tutaj specjalny tryb, który został zarejestrowany 2 sierpnia 2025. Proszę. Tak, wszystko jasne? Proszę bardzo. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego festiwalu. Jak nie możecie być na miejscu, przynajmniej włączcie antyradio.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

uliczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w te